SK Schlongs.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

bądź po tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: подкаст Радіо СК.
1: Ну окей. Більш сил, зафіми до утра, добра? Я мушу задзвонити ще. Нара.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle ludzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziony.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: SK Śląsk News.
11: Czas na kolejny magazyn reporterowski Śląsk. Witam się z Wami. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przeszło 15 tysięcy biegaczy weźmie udział w tegorocznej edycji Silesia Maratonu. Od tego tematu rozpoczynamy. Impreza potrwa 3 dni i rozpocznie się 2 października.
12: No to jesteśmy u progu ciekawego, interesującego i ważnego dla wielu biegaczy i nie tylko wydarzenia sportowego. Silesia Maraton przed nami. W studiu Radia SK prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dzień dobry, panie prezesie.
13: Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry słuchaczom, słuchaczom biegaczom i słuchaczom biegaczkom.
12: Tak, Silesia Maraton to jest takie wydarzenie, o którym zapewne każdy słyszał. Nieważne, czy bierze w nim udział, czy też nie, ale to jest taka impreza sportowa, która towarzyszy nam już od wielu, wielu lat. Co nas czeka podczas tej edycji, która zbliża się wielkimi krokami?
13: Silesia Maraton to co roku święto biegania w województwie śląskim, bo województwo śląskie najbardziej tutaj wspiera i Super Autostadion Śląski to wydarzenie, dlatego na początku o nich mówię. To wydarzenie, którego 18. edycję będziemy przeżywać w tym roku. Ta edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, od tego roku nazywamy Silesię Maraton festiwalem biegowym. Dlaczego? Dlatego, że chcemy na to wydarzenie zaprosić wszystkich biegaczy. Dlatego też mamy w ofercie dla biegaczy bieg na 5 km, który odbędzie się w piątek o godzinie 18. Zapraszamy rodziców z dziećmi, zapraszamy wszystkich tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować przebiec jakikolwiek dystans. Piątka jest taka, że gwarantuję Wam, dacie radę. Przygotujcie się oczywiście trochę, dacie radę. W nagrodę

0: tuż po zmroku biegniecie na w pełni oświetlony Stadion Śląski i odbierzecie swój pierwszy medal. To mówię do tych, którzy jeszcze nie biegają. Przeżycie takie, które na pewno zmotywuje Was, zmobilizuje do dalszego biegania. W sobotę nie odpoczywamy, około godziny 11 rusza bieg na 10 km, a w niedzielę już trochę tradycyjnie te biegi długodystansowe, czyli ultramaraton, który zawsze rusza pierwszy, 7:30, od 8:00 startują maratończycy i od 9:30 najliczniejsza grupa, bo ponad 7,5 tysiąca w samym dystansie półmaratonu. Ogólnie w tym roku rekord bijemy, na ten moment ponad 15,5 tysiąca zapisanych biegaczy.
1: Czy jest jakaś górna granica? Wspomniał Pan o 15-16 tysiącach, to jest rzesza ludzi. Gdyby zainteresowanie było większe, to jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, zgromadzić 18 tysięcy chętnych?
0: Jesteśmy przygotowani na to, żeby w ciągu całego weekendu obsłużyć nawet ponad 20 tysięcy biegaczy. Przy czym ci, którzy widzą, co się dzieje na stronie Silesia Marathon, na stronie zapisów, widzą, że niektóre dystanse już są wyprzedane. 7,5 tysiąca to górna granica biegaczy, jakich możemy obsłużyć na dystansie półmaratonu w tym roku. Oczywiście w przyszłym będzie więcej i proszę się tutaj nie martwić. 4 tysiące na dystansie maratońskim, 500 osób na dystansie ultramaraton. Ultramaraton ma 150 km. Na ten rok 11,5 tysiąca na biegach długodystansowych, kolejne 10 tysięcy, 5 plus 10. Ten limit na ten rok był taki i nie chcemy go już dalej zwiększać. Na przyszły rok przy pewnej reorganizacji startu i mety limity będą większe, bo bieganie, proszę Państwa, rozwija się w sposób wspaniały. Uczestniczyłem w kilku konferencjach poza Polską, gdzie ludzie z każdego niemal kontynentu mówią, bieganie to jest to. Wzrosty, jeżeli chodzi o liczebność biegaczy w każdym wydarzeniu, są ogromne, więc jesteśmy jako Fundacja Silesia Marathon beneficjentem tego ruchu, ale też słuchajcie, świadomość tego, że sport, że ruch, że zdrowy styl życia to jest coś, czego naprawdę każdy z nas potrzebuje. Wsparcie uczelni, wsparcie instytucji wszystkich, tutaj miejskich i wojewódzkich. Mówimy jednym głosem. Sport to zdrowie. Stara formuła, ale nic się nie zmienia.
1: Kolejna odsłona Silesia Maratonu rozpocznie się 2 października. Jeszcze trochę czasu zostało. Natomiast ja bym chciał trochę wrócić wstecz. 18. edycja, o ile dobrze pamiętam. Panie prezesie, na czym polega fenomen tego biegu? Zgromadzić, zakładam, 15, a może i nawet 16 tysięcy uczestników, no to jest wyczyn.
0: Tak, to prawda. Silesia Marathon rozgrywany jest w 4 miastach. Jesteśmy pod tym względem bardzo unikatowym produktem dla biegacza. Przyjeżdżając do nas do województwa śląskiego, możemy przebiec przez Katowice, Chorzów, Siemianowice, Śląskie, Mysłowice, czyli zwiedzić 4 miasta podczas jednego maratonu. Naprawdę w skali świata nawet jesteśmy tutaj unikatem. Śląsk jako Górny Śląsk i Zagłębie jako regiony, które mają swoje pewien historyczny background związany z przemysłem ciężkim, związanym z etosem górnictwa. Wielu ludziom ciągle w ten sposób się kojarzymy, ale wielu ludzi słyszało, że tu się coś pozmieniało. Naprawdę, uwierzcie mi, przyjeżdżają biegacze nasi krajowi, przebiegają przez te 4 miasta, jest wow. Mówią, jak tu zielono, jak tu w ogóle nowocześnie, jak wy się fajnie rozwijacie, to jest po prostu szaleństwo. Ale pamiętajcie też, że mamy tą perełkę, czyli na finisz każdego biegu biegacie na Stadion Śląski, na którym robicie sobie okrążenie, na którym czeka na Was wiele tysięcy ludzi, gdzie jest klimat, to jest przeżycie samo w sobie wyjątkowe. Ciężko znaleźć bieg w Polsce, gdziekolwiek na świecie, gdzie w taki sposób możemy przeżywać zwiedzanie i finisz na stadionie przy pełnej publiczności. To jest po prostu coś, co dla biegaczy jest bardzo, bardzo wyjątkowe. To sobie cenią, wracają nie sami, ale jeszcze ściągają swoich przyjaciół z kraju i ze świata.
1: No właśnie, wspomnieliśmy o tym na poza anteniu, że to takie wydarzenie o randze lokalnej, regionalnej, o randze ogólnopolskiej, europejskiej, ale śmiało chyba możemy powiedzieć, że światowej, bo do... Tak. Inaczej, na Śląsk i Zagłębie docierają osoby z odległych krajów. No to kto w takim razie bierze udział w tym wydarzeniu? Jak to się dzieje? No
0: właśnie, więc słuchajcie... To jest prawdziwy fenomen. W zeszłym roku 38 krajów reprezentowanych na Silesia Marathon. Teraz przy 18 edycji podczas festiwalu biegowego Silesia Marathon 2026 tych krajów reprezentowanych będzie ponad 50. Są dwie drogi. Jedna, o której już trochę wspomniałem, biegacz biegaczowi powiedział, a szczególnie ten zagraniczny biegacz, który motywuje większą grupę, przylatują do nas, żeby zobaczyć i przeżyć to wyjątkowe wydarzenie. To jedna droga jakby rozwoju tego wydarzenia i tych zasięgów poza granicami, ale też nie ukrywam, że w tym sezonie w sposób bardzo świadomy, używając social mediów, chcieliśmy informacji o naszym wydarzeniu skierować do biegaczy poza granicę Polski, przyglądając się poszczególnym rynkom, dając im komunikat, jasny przekaz o tym, jak to wydarzenie wygląda, jak jest wyjątkowe, jak w wyjątkowym miejscu jest. I mamy odzew, mamy bardzo pozytywny odzew. Nie chcę dzisiaj jeszcze mówić o liczbach, jeżeli chodzi o zagranicznych uczestników, pewnie na konferencji podsumowującej dość szczegółowo się o tym wypowiem, natomiast są to liczby, których nie widzieliśmy wcześniej i pewnie wielokrotnie te rekordy będą, jeżeli chodzi o uczestników zagranicznych, pobijane na każdym dystansie i będziemy też dbać o to. Jednym z... Mówiłem o promocji sportu i zdrowego stylu życia. Drugą bardzo ważną funkcją, jaką Fundacja Silesia Marathon spełnia, to promowanie naszego województwa. Więc poprzez sport, poprzez to wydarzenie, które musi być jakościowo, wizerunkowo, na najwyższym światowym poziomie, robimy tą promocję. Chcemy ją robić.
1: Świetna promocja i to nie podlega żadnej dyskusji w tym momencie, ale ja bym miał jeszcze do pana takie pytanie z takiego czysto dziennikarskiego punktu widzenia, z ciekawości, czy moglibyśmy wymienić kraje, takie jakieś egzotyczne albo odległe, z których przyjeżdżają do nas ludzie, bo na pewno takie kraje istnieją i na pewno będą tacy uczestnicy.
0: Słuchajcie, tak, więc zawsze zachwycamy się uczestnikami, którzy są z krajów afrykańskich, będziemy mieli tam Demokratyczną Republikę Kongo, będziemy mieli Zambię, Zimbabwe, będziemy mieli ludzi z RPA, myślę, że będziemy mieli ludzi z Kenii. Ci akurat nikogo nie dziwią, bo to Mekka, biegaczy długodystansowych, rekordzistów świata, kraj Sebastiana Sałę, który dla tych, którzy się interesują, wiedzą, że złamał dwie godziny na tegorocznym maratonie w Londynie, czym przeszedł do historii światowego sportu pewnie na długo. Więc Afryka, będziemy mieli ludzi z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, będziemy mieli, myślę, że każdy europejski kraj, przynajmniej przez jednego biegacza reprezentowany. Może nie egzotyczny kraj, ale bardzo ciekawy fenomen. Mamy Norwegię, która jest zawsze reprezentowana przez kilkadziesiąt osób. Nie wiemy dlaczego, ale przyjeżdżają, lubią. Mało tego, przyjeżdżają bardzo mocni sportowcy w zeszłym roku w maratonie. Jeden z biegaczy norweski zajął drugie miejsce, goniąc fenomenalnego zwycięzcę z Kenii, który z czasem 2:12 w zeszłym roku ustanowił rekord trasy maratońskiej na Silesia Marathon.
1: To są osoby, które bieganiem, można tak powiedzieć, zajmują się zawodowo. To są światowej klasy sportowcy, ale powiedzmy to jasno, to jest także wydarzenie dedykowane wszystkim tym, którzy sportem zajmują się amatorsko. Każdy może wziąć w tym udział, prawda? Żebyśmy tutaj nie wykreowali takiego przekazu, że to tylko zawodowcy biorą udział w Silesia Maratonie.
0: Absolutnie, dokładnie. Przejdźmy trochę i zanim z drugiej strony to, od czego zaczęliśmy. Jest 5 kilometrów, jest 10 kilometrów. Są te dystanse półmaratonu, maratonu, ale cel jest jeden. Przyjdźcie, zacznijcie. Nawet jeżeli nie będziecie w tej edycji biegać jeszcze, to przyjdźcie i bądźcie uczestnikami. Wejdźcie na Stadion Śląski, zobaczcie, jak to jest, jak biegacze biegają. Zobaczcie, jakie emocje im towarzyszą, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy pokonają tą trasę. Tam są łzy, tam jest radość, tam jest ogromne szczęście, które przeżywają nasi uczestnicy. Więc przyjdźcie, bo to ważne. Można jeszcze coś fajniejszego zrobić. Nadal trwa nabór do wolontariatu. Przy tak dużej imprezie będziemy potrzebowali około 1500 osób do wolontariatu. Każdy, i to podkreślam, każdy może przyjść i coś fajnego robić, a przy okazji jest częścią tego wydarzenia. Jest bardzo blisko tak naprawdę, trochę widzi rzeczy od kuchni, bo każdy wolontariusz jest wprowadzany w pewne zakamarki, zaułki wydarzenia, bo za coś będzie odpowiadał, przeżycie samo w sobie. Także zapraszamy kibiców, zapraszamy wolontariuszy, biegacze oczywiście, bądźcie jak najliczniej, bo szykuje się ogromne wydarzenie, rekord rekordów. Fajnie, jakbyście tam byli, nie?
1: Co będzie należało do zadań takiego wolontariusza?
0: Podzieliłbym to na takie trzy główne zadania, które mamy, trzy grupy zadań, powiedzmy, które mamy. Pierwsza grupa pracuje w biurze zawodów, czyli to tam, gdzie przyjdzie w ciągu 4 dni, a biuro jest otwarte w czwartek od 17 do 20, w piątek od 16 do 20, całą sobotę od 9 rano do 20 i potem jeszcze kilka godzin rano w niedzielę już dla tych biegaczy, którzy muszą przyjechać z daleka i nie mieli innej opcji, żeby odebrać pakiet, więc tam jeszcze od 6 przez 2,5 godziny to biuro będzie otwarte. Tam wsparcie w pakowaniu, wydawaniu dla biegaczy pakietów startowych będzie bardzo potrzebne. Tych wydaje wam się, że wiele dni powiedziałem, ale jak policzycie te godziny, które biuro będzie otwarte i to, że musimy wydać 16 tysięcy pakietów, to uwierzcie mi, że na obsłużenie każdego biegacza mamy kilkanaście sekund, a to musi iść wszystko sprawnie. Nie możemy się mylić, musimy mieć uśmiech na twarzy, obsłużyć innego biegacza i następnego i następnego. To jest pierwsza grupa wolontariuszy, biuro zawodów. Pakujemy, wydajemy pakiety startowe. Fajna praca, kontakt z ludźmi, kontakt między wolontariuszami. Można masę ludzi poznać. Drugie bardzo ciekawe zajęcie, już związane z trasą i z samymi biegami, czyli organizacja tak zwanych punktów żywieniowych. Czyli tam, gdzie biegacz łapie wodę, łapie banana, łapie jakiś żel, kostkę cukru, w zależności kto co lubi, bo każdy biegacz ma swoje preferencje, no to tam ustawiamy się też w grupach po 100 i więcej osób. Mamy rozstawione stoły, na nich ciągle uzupełniamy napoje, w kubkach uzupełniamy przekąski, przysmaki dla biegaczy. Też wspaniałe zajęcie. Tam też widać emocje, tam też widać zmęczenie i radość i wszystko. I wdzięczność biegaczy, którzy są bardzo, bardzo zawsze miło nastawieni do naszych wolontariuszy, do tego jak są fajnie obsłużeni. Druga potężna grupa i trzecia grupa, taka, która już chce być bardziej zaawansowana, czegoś się uczyć, czyli ci, którzy pomagają w zabezpieczeniu, nazwijmy to, drogowym trasy, czyli skrzyżowania, kierowanie, wstęp do kierowania ruchem, bo do kierowania ruchem już są dedykowane osoby wyznaczone, ale przy nich wolontariusz może zdobywać takie doświadczenie, kiedyś zostać już z pełnymi uprawnieniami kimś do kierowania ruchem, szukać sobie też kierowania. Także to są takie trzy główne, bym powiedział, grupy. No potem jeszcze możemy rozdzielać to na drobniejsze zadania, ale to jakby już w zależności od potrzeb. Można być w ekipie, która odpowiada za wręczanie nagród, można być w ekipie, która przyjmuje gości VIP, zaprowadza do loży, ale to są już takie mniejsze grupki. Natomiast te trzy główne, biuro zawodów, punkty żywieniowe, zabezpieczenie trasy, tam będziemy potrzebować 1000+ wolontariuszy.
1: Niemała liczba, ale ciekawe wydarzenie, unikatowe, szansa na to, żeby spotkać ciekawych ludzi, no i być może zawiązać też znajomości na przyszłość. Gdyby ktoś był zainteresowany, to co trzeba zrobić?
0: Na naszej stronie Silesia Marathon znajdziecie link pod tytułem wolontariat, kliknąć, podać swoje dane, my już będziemy się kontaktować i wszystko, taką osobę kierować do koordynatorów związanych z wolontariatem. Zapraszam. Oczywiście ci, co śledzą social media, można to samo zrobić przez Instagram, można to samo zrobić przez Facebooka. Z każdej strony można Silesię Marathon wygooglać nawet. Wreszcie pokażę link wolontariat.
1: Kogo my zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Maratonie?
0: Zapraszamy do wzięcia udziału w Silesia Marathon jako wydarzeniu, jako festiwalu biegowych. Zapraszamy wszystkich, a wszystkich to jest biegaczy, kibiców na stadionie, kibiców wzdłuż trasy, to też bardzo ważne. To coś, co w Polsce tak naprawdę musimy tak trochę jeszcze tutaj bardziej rozkręcić. Każdy kibic na trasie to ogromne wsparcie dla biegacza, więc jeżeli ktoś nie może przyjść na stadion, a wie, że trasa biegnie niedaleko jego mieszkania, wyjść na chwilę, pokibicować, przybić piątkę z biegaczami, to jest bezcenne, więc kibiców zapraszamy. Zapraszamy niezależnie od wieku do wolontariatu, do bardzo ciekawych zajęć wszystkich ludzi, którzy mają czas od czwartku do niedzieli, czyli od 30 września do 4 października mamy dużo fajnego zajęcia dla Was. Każdy dostanie fajną wolontariacką koszulkę, zadbamy o Wasze jedzenie, o to, żebyście byli przywiezieni, odwiezieni tam, gdzie będziecie pracować, wykonywać swoje zadania.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to jest tak, że jak się już raz weźmie udział w Silesia Maratonie, nie wiem, ktoś to zrobił 3, 4, 5, 6 lat temu, to taka osoba wraca?
0: Bardzo dużo osób, którzy są w bazie Silesia Maraton, nie mówię, że co roku, ale co kilka lat wracają. Jest grupa takich osób, która robi to co roku. Jest grupa osób, która nazywa się Elite Ten Club, czyli grupa osób, która w ciągu ostatnich kilkunastu lat przebiegła 10 lub więcej razy dystans półmaratoński lub dłuższy. Ta grupa rok na rok rośnie. Czyli trudny Silesia Maraton jest tak niesamowitym przeżyciem, że ci biegacze do nas cały czas wracają. Grupa Repeat Runner jest coraz większa i wierzymy, że tak będzie się działo. Jeszcze tak zupełnie jedna rzecz, jeżeli mogę, bo zanotowałem sobie to. Pewnie ci, którzy śledzą social media, już o tym wiedzą, ale ci, którzy nie śledzą, a słuchają nas w radio, w tym roku wyjątkowość, już powiedzieliśmy sobie o wyjątkowości festiwalu Silesia Maraton 2026, natomiast w tym roku też tą edycję dedykujemy mocno dla Superauto Stadionu Śląskiego, bo Stadion Śląski ma 70 lat w tym roku. Stadion Śląski, Kocioł Czarownic, Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, bo nas jest dużo, obchodzi swoje 70. urodziny, dlatego koszulka dla każdego zawodnika długodystansowego będzie to odzwierciedlać. Proszę Państwa, każdy medal, niezależnie od dystansu, pokaże, że po 70 lat Stadionu Śląskiego medale są przepiękne. Silesia Maraton słynie z pięknych medali i nie zrywamy z tą tradycją, a wręcz odwrotnie, próbujemy jeszcze ten poziom wyśrubować. Więc dla każdego przepiękny medal nie tylko będzie upamiętniał Wasze wspaniałe osiągnięcie, ale też pewne wydarzenie w historii Polski, czyli 70 lat Stadionu Śląskiego.
1: Panie prezesie, to na koniec jeszcze stwórzmy ramę czasową i harmonogram całego wydarzenia. Silesia Maraton rozpocznie się?
0: Silesia Maraton rozpocznie się dnia 2 października o godzinie 18. Wystartuje bieg na 5 km, którego start i meta będzie na Stadionie Śląskim. W dniu kolejnym, czyli w sobotę 3 października o godzinie 11, wystartuje bieg na 10 km z metą na Stadionie Śląskim i w niedzielę 4 października 7:30 start ultramaratonu, 8 godzina start maratonu, 9:30 start półmaratonu. Mamy nadzieję, że do 13:30 wszyscy zawodnicy dotrą szczęśliwi, cali, zdrowi do mety. Na każdego z nich będę czekał, każdy dostanie medal, każdy dostanie poczęstunek i myślę, że zabierze ze sobą do domu niezliczoną ilość fantastycznych emocji i wróci do nas w następnym roku.
1: Czego możemy życzyć biegaczom?
0: Wszystkim biegaczom życzę tego, żeby dotarli cali, zdrowi do mety. To jest życzenie dla Was, ale tak naprawdę też życzenie dla mnie, dla osoby, która trzyma za Was kciuki i za Was wszystkich odpowiada. Najważniejsze, pamiętajcie biegacze moi kochani, najważniejsze to jest to, żebyście słuchali swojego ciała przez cały dystans. Jeżeli da się przyspieszyć, przyspieszyć. Jeżeli możecie, czujecie, że jest ciężko, dać sobie trochę na wstrzymanie. Najważniejsze jest dotrzeć na Stadion Śląski i cieszyć się tym, że spotkamy się na mecie. Nie zawsze, nie każdego dnia da się pobić personal best, więc bądźcie czujni, tak żeby sprawiało Wam to przyjemność i do zobaczenia na Stadionie Śląskim.
1: I tym sposobem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był prezes Fundacji Silesia Maraton, pan Krzysztof Dragon. Dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.
2: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakuba Hajsiga, mieszkańca Chorzowa, pobito w Czechach, w Ostrawie. Napastnicy pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Jakub Hajsig, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
4: Pan zaplanował podróż 800 km na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
3: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej i tego, że musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku, no to nie jest powód do dumy, że facet no, nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to no, była to dla mnie bardzo trudna decyzja, bo był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiałów, w prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, w publikowaniu na Cargo Familii, no i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam, wyruszyłem w tą wyprawę, zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowic i Sosnowca, oczywiście później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie, to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską, albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co, już robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
4: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
3: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem nabuzowany endorfinami, pozytywną energią, pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne, miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować, te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję, tak jak mówię, czułem dumę, no i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla. Pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór. No i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać. To było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała. Pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy. Jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki, później skuliłem się i chowałem go pod siebie. Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, banderze. No i wtedy wszystkie kropki mi się połączyły i zrozumiałem po prostu, jaki jest kontekst całej sytuacji. Kilkukrotnie nie mogłem wstać, powalali mnie na ziemię. Szukałem widziałem dziury po prostu między nimi, jak się wyrwać. No i jak już gdzieś tam udało mi się stanąć na te cztery łapy, no to pamiętam, że jakoś udało mi się wygramolić z tej sytuacji, ale drogi do hotelu i tego, jak zastałem, totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że tylko na następny dzień rano zerwałem się po prostu, przypominając sobie, co się dzieje. Mój organizm był tak wyczerpany tym wszystkim, że mi po prostu zgasiło światło w tym hotelu. Nawet nie... Cieszę się, że tam w ogóle trafiłem i cieszę się, że się tam znalazłem. Pamiętam rano, pierwsze co zobaczyłem w lustro, zacząłem sobie przypominać, co się stało. No i wtedy zadzwoniłem do Marceliny, ona była bardzo wystraszona i razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
4: Tam ktoś próbował panu pomagać?
3: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
4: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
3: Tak, zgadza się. Nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
4: Pan próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
3: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
4: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim no, mamy kolejny dowód takiej nienawiści do drugich ludzi, do naszych sąsiadów Ukraińców?
3: Tak, wydaje mi się, że to o to chodziło. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zagrały te dwa czynniki, a mianowicie im dłużej o tym myślę, tym bardziej tak emocjonalnie mi się to zgadza, że po prostu tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny, że czułem, że widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. I wydaje mi się, że to spowodowało ich agresję i to spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść, że oni się nawet nad tymi barwami nie zastanawiali za długo, ale nie podobało im się, że ktoś, kto wygląda obco, czuje się zbyt swobodnie i zbyt szczęśliwie w tym miejscu.
4: Oni byli pijani?
3: Jest duża szansa, że tak. No, ta ulica jest znana z tego, że tam dużo ludzi pod wpływem różnych używek, nie tylko alkoholu, spędza czas, więc jest bardzo duża szansa, że no może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną, silniejszą grupą i postanowili wyrzeć się na mnie. Trudno to ocenić.
4: Pan jest po obdukcji, co ona wykazała?
3: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No, na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
4: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
3: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
4: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
3: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
4: Czeska policja,
3: lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tę sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
4: Czy jeszcze pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc wesprzeć tę właśnie zbiórkę.
3: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu Państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
2: Zmieniamy temat. Lekarze w województwie śląskim coraz częściej diagnozują neuroboreliozę. To jedna z najpoważniejszych postaci boreliozy, która atakuje układ nerwowy. Objawy pojawiają się nawet do 6 tygodni od ugryzienia przez kleszcza, mówi lekarz neurolog Karolina Gramsz-Drzewiecka.
5: Borelioza jest wieloukładową chorobą, jest chorobą zakaźną. To znaczy, że jest spowodowana przez czynnik infekcyjny. W tym przypadku do zakażenia dochodzi po ugryzieniu przez kleszcza, który zarażony jest bakteriami z rodzaju Borrelia.
6: Jakie są objawy boreliozy?
5: Taki najczęstszy objaw, z którym się spotykamy, to przede wszystkim jest rumień wędrujący. Natomiast co istotne, ten rumień nie musi wystąpić, żeby finalnie boreliozę rozpoznać.
6: Czyli generalnie nawet możemy nie wiedzieć o tym, że zostaliśmy ugryzieni przez kleszcza, a borelioza w naszym organizmie się już rozwija.
5: Dokładnie tak. Według badań jedynie 30%, około 30% pacjentów pamięta ugryzienie kleszcza.
6: Czy coś może wskazywać na to, że to jest borelioza?
5: Tak, najczęściej mamy do czynienia z taką boreliozą wczesną, która rozpoczyna się po kilku tygodniach od ugryzienia przez kleszcza. Poza tym słynnym rumieniem wędrującym mogą wystąpić stany podgorączkowe, bóle kostno-stawowe, osłabienie, zmęczenie, senność.
6: W jaki sposób tą boreliozę stwierdzić?
5: Boreliozę możemy rozpoznać na podstawie objawów klinicznych, które są poparte badaniami serologicznymi, czyli w krwi sprawdzamy przeciwciała przeciwko tej bakterii.
6: Po rozpoznanej boreliozie wdrażane jest leczenie.
5: Tak, jest to celowana antybiotykoterapia, która trwa zazwyczaj 21 dni i jest wysoce skuteczna.
6: Tu mówimy o tej sytuacji optymistycznej, że tak powiem szczęśliwej dla pacjenta, który na przykład ma rumień albo bardzo szybko borelioza zostanie rozpoznana. Czy są takie sytuacje, kiedy o tej boreliozie nie wiemy przez bardzo długi czas?
5: Niestety tak. Borelioza ma to do siebie, że może rozwijać się po cichu, ukryta, czasami miesiącami, a czasami może dać objawy nawet po kilku latach.
6: Jakie to mogą być objawy?
5: Wtedy mówimy często o boreliozie stawowej. To są przewlekłe, bardzo bolesne dolegliwości ze stawów obwodowych. Przewlekłe zmęczenie, często które zrzucamy na karb przepracowania. Po wielu latach, czy też po wielu miesiącach może również ujawnić się neuroborelioza, czyli objawy spowodowane zaatakowaniem układu nerwowego.
6: Pewnie zanim dowiemy się, że to borelioza, chodzimy od lekarza do lekarza i szukamy przyczyn tego naszego złego stanu zdrowia.
5: Myślę, że często najpierw próbujemy pomóc sobie sami. Wyjeżdżamy na urlop, odpoczywamy, bierzemy parę dni wolnego i często niestety też do lekarza udajemy się bardzo późno. A co jest istotne w leczeniu boreliozy, to jest właśnie ta bardzo szybka reakcja na objawy. Im szybciej wdrożymy leczenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wrócimy do pełnego zdrowia.
6: A gdy nie wdrożymy tego leczenia szybko, bo borelioza zostanie zdiagnozowana późno, co się będzie działo z naszym organizmem?
5: Wtedy do czynienia możemy mieć z takimi już przewlekłymi objawami uszkodzenia przede wszystkim stawów obwodowych oraz układu nerwowego.
6: Czy to da się cofnąć?
5: W trakcie wdrożenia skutecznego leczenia te objawy jak najbardziej się zmniejszają, natomiast bardzo często potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, fizjoterapia, żeby wrócić do pełnego zdrowia.
6: Neuroborelioza, co to takiego?
5: O neuroboreliozie mówimy, kiedy te bakterie, krętki z rodzaju Borrelia, przedostają się do układu nerwowego i go zajmują. Mogą zaatakować zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy, czyli może zaatakować mózg, rdzeń kręgowy oraz nerwy obwodowe. Najczęściej, zdecydowanie, w przypadku około 95% przypadków mówimy o neuroboreliozie wczesnej, która zajmuje nasz układ po około 4-6 tygodniach od ugryzienia. Najczęstsze objawy takiej wczesnej neuroboreliozy to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które charakteryzuje się bardzo silnym bólem głowy, światłowstrętem, sztywnością karku, stanami podgorączkowymi i gorączką. Może również dojść do zajęcia nerwów czaszkowych, najczęściej tego słynnego nerwu twarzowego. Tutaj, co ważne, często ten nerw może być zajęty z obu stron, co nie zdarza się w innych przypadkach. Może też wystąpić tak zwany zespół korzeniowy, czyli bardzo, bardzo silne dolegliwości bólowe kręgosłupa z towarzyszącym drętwieniem, paleniem wręcz kończyn.
6: Co w przypadku tej neuroboreliozy, tej powiedziała Pani wczesnej, tak? Zdiagnozowanej ile? 5, ile tygodni?
5: Zazwyczaj 4-6 tygodni mija, zanim wystąpią pełne objawy. Ważna jest szybka diagnostyka u lekarza rodzinnego, który zazwyczaj kieruje dość szybko pacjentów do oddziału neurologii. Rozpoznanie neuroboreliozy wymaga zebrania dokładnego wywiadu, zbadania pacjenta. Poza tym niezbędne jest wykonanie badań serologicznych, czyli szukamy tych przeciwciał przeciwko tej bakterii zarówno we krwi, jak i w przypadku neuroboreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ten płyn mózgowo-rdzeniowy pobieramy drogą nakłucia lędźwiowego. Często bardzo pomocnym badaniem jest również rezonans mózgowia oraz kręgosłupa.
6: A czy może się zdarzyć tak, że pacjent z objawami neuroboreliozy trafia późno? Czy trudno na przykład wdrożyć leczenie?
5: Leczenie wdrażamy zawsze. Nie ma takiej możliwości, kiedy pacjent nie dostaje żadnej oferty terapeutycznej. Niestety zdarza się tak, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Te objawy neuroboreliozy są na tyle poważne, że pacjenci dość szybko zgłaszają się po pomoc.
6: Tu oprócz tych objawów takich fizycznych, o których Pani wspomniała, czyli tych bólach na przykład, też mówi się w przypadku neuroboreliozy o takich objawach psychicznych, tak?
5: Tak. Zarówno w przypadku boreliozy wczesnej, kiedy mówimy o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak i tej rzadszej neuroboreliozy późnej, mamy do czynienia z przewlekłym zmęczeniem, z popularnie zwaną przez pacjentów mgłą mózgową, potrzebą takiego wzmożonego odpoczynku, zaburzeniami koncentracji.
6: Jak to działa? Co te krętki robią takiego w tym naszym organizmie, że dokonują takiego spustoszenia?
5: Ta bakteria dostaje się do naszych komórek i we krwi, i stawach, i w układzie nerwowym, powodując po prostu zapalenie. W przypadku neuroboreliozy mamy do czynienia z zapaleniem, zakażeniem układu nerwowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia oraz nerwów obwodowych.
6: Jakie są rokowania pacjentów?
5: Zarówno borelioza, jak i neuroborelioza mają bardzo dobre rokowania, zwłaszcza w przypadku włączenia szybkiego leczenia. Niestety, kiedy to leczenie włączymy za późno, jest ono długotrwałe i musi być poparte rehabilitacją, fizjoterapią. Niestety część pacjentów nie wróci do pełnej sprawności. Neuroborelioza wbrew pozorom jest dość rzadką chorobą, która ma, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiele nieswoistych objawów, tak jak zmęczenie, bóle głowy. Może też być mylnie diagnozowana w kierunku stwardnienia rozsianek. Dlatego ważna jest pełna diagnostyka i szybka konsultacja neurologiczna wszystkich pacjentów, którzy zgłaszają jakieś nowe objawy, nowe bóle głowy, nadmierną senność, drętwienia, mrowienia kończyn, niedowłady nerwów twarzowych.
6: Ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak groźna potrafi być borelioza, jak groźny potrafi być kleszcz?
5: Myślę, że nie do końca i warto cały czas powtarzać, że bardzo ważna jest profilaktyka. Jeżeli chodzi o leczenie boreliozy i neuroboreliozy, mamy oczywiście skuteczną antybiotykoterapię, ale tak jak w przypadku w zasadzie wszystkich chorób, profilaktyka i unikanie ekspozycji jest kluczem do sukcesu, dlatego apeluję o prawidłowy ubiór w trakcie wybierania się na spacer do lasu, zwłaszcza w rejonach endemicznych.
6: A czy na przykład, gdy nam doskwiera coś ze zdrowiem, nie musimy mieć takich oczywistych objawów boreliozy, ale mamy podejrzenia, może to jednak jest borelioza, zrobić sobie badania?
5: Oczywiście, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, bardzo proszę udać się do lekarza, wykonać podstawowe badania laboratoryjne, nie tylko w kierunku boreliozy, ponieważ mamy wiele chorób, na przykład reumatycznych, które też błędnie mogą być rozpoznane jako borelioza.
6: Bo co, w przypadku boreliozy też liczy się czas, tak jak w przypadku każdej choroby?
5: Dokładnie tak. Im wcześniej wdrożymy skuteczne leczenie, tym prędzej pacjent wróci do pełnego zdrowia.
6: A dużo do Was osób trafia z takimi objawami neurologicznymi już boreliozy?
5: Jeżeli chodzi o taką neuroboreliozę wczesną, myślę, że to jest kilku pacjentów rocznie, może 5-6. Jeżeli chodzi o taką boreliozę późną, może 1-2 pacjentów. Tak jak mówiłam, ta neuroborelioza późna to jest około 1% wszystkich zachorowań.
6: To świadczy o tym, że na wcześniejszych etapach zostaje ta choroba wykryta.
5: Tak, z naszych doświadczeń udaje się tę chorobę rozpoznać znacznie wcześniej. Dojdzie do takich poważnych działań niepożądanych.
6: Ale jest ten 1%, który później trafia. Czym to może być spowodowane? Złą diagnozą?
5: Niekoniecznie. Nie świadczy jedynie o złej diagnozie. Te krętki mogą też dać tak późno objawy dopiero po kilku latach i wtedy mówimy o neuroboreliozie późnej jak najbardziej.
2: Zmieniamy temat. Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mielenckiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. To za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje NFZ. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
4: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
7: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepianych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
4: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
7: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
4: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
7: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
4: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
7: To odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
4: To jest mocny przeskok w technologii?
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
4: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał dzięki temu implantowi, słyszy.
7: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
8: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed szczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia. Dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
4: Jak wygląda taka rehabilitacja?
8: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
4: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
8: Jak najbardziej. Dzisiejsza technologia pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
4: To wszystko refunduje NFZ, tak?
8: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
9: Ja się nazywam Aleksana Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus, a jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsele, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak, pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, tylko teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 7 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
4: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
9: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
10: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
4: Tam, gdzie jest piękny zamek.
10: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
4: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
10: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
4: Na przykład, co Pani dobrze teraz usłyszała?
10: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No. Ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo. I zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym i to był implant. To znaczy ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, w średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
4: Czyli przedtem praktycznie straciła Pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
10: Tak, najpierw w jednym uchu, już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawo. O, bardzo szybko, tutaj około roku, tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych. No,
4: są jakieś zasady, które Panią obowiązują? Jak Pani musi dbać o ten aparat?
10: Tak, no oczywiście jest specjalna po prostu taka komora. Wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza. To jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał. No, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to. No.
2: Hyde Park w Rudzkim Koperniku to pierwsze takie miejsce na Śląsku, gdzie w specjalnie przygotowanym miejscu w szkole można prowadzić dyskusje i debatować na różne tematy.
11: Agnieszka Bramowska, nauczycielka zespołu szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej imienia Kopernika.
4: To proszę powiedzieć tak głosem pedagoga, nauczyciela, Hyde Park w Rudzie Śląskiej. Podobno to jest chyba jedyne miejsce w województwie śląskim, gdzie w szkole coś takiego istnieje.
11: Pomysł został zainicjowany przez naszą młodzież, ale gdzieś tak podsunięty ze względu na to, że kadra pedagogiczna parę lat temu miała sposobność w ramach Erasmusa uczestniczyć w lekcjach w Regent Oxford School właśnie w Oxfordzie, gdzie taki kącik na zasadzie Hyde Parku był zorganizowany. Zresztą gdzieś tam tradycje anglosaskie ten Hyde Park mają w sobie wpisane, dlatego że wiadomo, że Hyde Park jako miejsce do prezentowania talentów, dyskusji jest bardzo rozpowszechnione na świecie. No i, że tak powiem, młodzież została zarażona tym pomysłem.
4: Proszę powiedzieć, z perspektywy nauczyciela, to dobrze, że coś takiego powstaje w szkole?
11: Jak najbardziej, ponieważ od wielu lat mówi się o tym, że społeczeństwo obywatelskie gdzieś zamiera, gdzieś te podstawy tego społeczeństwa też się przeżyły. W związku z tym, jeżeli młodzież jest sprawcza, a jest, co się okazało u nas w szkole, to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z takiego rozwoju sprawy i sytuacji.
4: Ideą tego powstania w Parku Królewskim w Wielkiej Brytanii było to, żeby swobodnie wypowiadać swoje poglądy. Myśli Pani, że ucznią stwarza się tutaj takie warunki, że na przykład nauczyciele raczej tego nie cenzurują?
11: No oczywiście wszystko ma swoje granice, jakieś zasady. Założyliśmy sobie, że ten kącik ma nie przekraczać tych zasad, przede wszystkim nie uderzać. Określiliśmy to naszą królową Kopernika, czyli panią dyrektor, ale generalnie chodzi o to, że no i wolność ma swoje granice i bunt ma swoje granice. Zawsze mówię, że jest wolność od i wolność do, więc uczniowie też sobie z tego zdają sprawę i myślę, że te ramy zachowują, tak, że no wolność nie może też iść swoim torem i nie może przekraczać tych granic.
4: Czyli żeby ktoś Hyde Parku nie pomylił z Hyde Parkiem.
11: Oczywiście, takim modnym dzisiaj.
12: Przemysław Karpa, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta.
13: Szymon Waśkiewicz.
14: Eugenia Muskietarz.
4: I jesteśmy tutaj w szkole w Rudzie Śląskiej, w zespole szkół.
12: Numer 6 imienia Mikołaja Kopernika.
4: I jesteśmy w Hyde Parku. To powiedzcie może na początek, co się stało takiego, że ten Hyde Park tutaj w waszej szkole powstał.
12: Młodzieżowa Rada Miasta wraz z prezydentem miasta Ruda Śląska, panem Michałem Pierończykiem, wyodrębnili budżet na stworzenie właśnie młodzieżowego budżetu partycypacyjnego, który miał na celu właśnie młodzież nauczyć też obywatelskich postaw, też ma to na zasadzie działać jako budżet obywatelski, tylko że dla szkół, typowo przewidziane w tym wypadku akurat dla szkół średnich.
4: Otrzymaliście na to grant?
13: Tak, w wysokości 10 tysięcy złotych.
4: To w czym pomogły wam te pieniądze, te 10 tysięcy?
15: Pozwoliły właśnie zrealizować nasz pomysł, który stworzyliśmy za pomocą idei zaproponowanych przez grono pedagogiczne. Dzięki temu mogliśmy zmienić wystrój

0: Kolej.
1: Hyde Park został stworzony tak naprawdę w sumie w wielu celach w naszej szkole, ponieważ właśnie przede wszystkim na przerwach pozwala ludziom na skorzystanie z kanap, które tutaj są, a w momencie, kiedy jest lekcja, pozwala na prowadzenie jej, pozwala też właśnie na te wcześniej wspomniane dyskusje i debaty. Między nimi jest lekka różnica, ponieważ w dyskusji każdy może wyrazić swoją opinię, a w debatach są dwie strony, które mają ze sobą przedstawiać swoje argumenty przeciwko albo za daną sprawą. Właśnie w tym celu jest Hyde Park, żeby można to było robić w sposób swobodny, wygodny, nie wymagając na przykład skręcania się w ławkach, tak jak w klasycznej sali lekcyjnej.
2: I uczniowie, zauważacie, wasi koledzy, koleżanki swobodnie się wypowiadają?
3: Tak, oczywiście. Myślę, że jest to też dla uczniów ważne wyrażanie swoich poglądów, czy też właśnie opiniowania danych problemów za i przeciw.
2: Czy u was też jest speaker?
4: Tak, na otwarciu właśnie ten prowadził przewodniczący naszej szkoły Filip Zabrocki i mówił nam pytania i my odpowiadaliśmy na nie w dyskusji.
2: Jak długo ta debata trwała, ta pierwsza na otwarciu?
1: Myślę, że z 20 minut.
2: I sporo osób przyszło?
1: Tak, dyskutowało około 10 osób. Mogli właśnie wyrażać każdy swoją opinię i dzielić się tym, więc mieli bardzo dużo możliwości rozmowy.
2: Czy wy dostrzegacie wsparcie też dyrekcji, grona pedagogicznego? Mówiliśmy przed chwilą, też rozmawialiśmy z przedstawicielem grona nauczycielskiego. Wy rozumiecie, że są pewne granice, ale z drugiej strony, czy czujecie się zamknięci tylko w jakichś ramach?
3: Zacznę od pierwszego pytania. Nasze grono pedagogiczne bardzo też nas w tym wspiera. Gdyby nie dyrekcja, myślę, że tego projektu też by nie było, z tego tytułu, że jednak opinia była też wystawiona przez panią dyrektor, czy takie miejsce może w ogóle powstać. Odpowiadając teraz, kierując się do drugiego pytania, myślę, że nie jesteśmy zamknięci do jakichś konkretnych tematów ze względu na to, że tematy, które będą tutaj poruszane, rozpoczynają się od takich prostych, czy na przykład czujemy się dobrze w naszym społeczeństwie, a przechodzą do takich, jak już wcześniej zostało wymienione, o osobach na przykład niepełnosprawnych, jak im pomagać, czy też jak je wspierać właśnie w ich niepełnosprawnościach.
5: No takie realizacje, takie pomysły to my jak najbardziej szanujemy. Zapraszamy bardzo serdecznie również na portal SK.pl, tam więcej informacji z naszego regionu, a ten temat przygotował Darek Brąkusz.
6: SK Śląsk News.
7: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o Jagodzie z Sosnowca, która zachęca dzieci do nauki języka migowego. Chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Ten materiał za chwilę. W Sosnowcu czekają nas też sportowe emocje. Klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra więcej spotkań w arenie Sosnowiec. Zajrzymy do Jaworzna. Miasto podpisało dwie umowy na realizację projektu pod nazwą Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra. To kolejny ważny krok w kierunku kompleksowego zagospodarowania wyjątkowego terenu geosfery. No i porozmawiamy też o tym, że od 15 września posypią się wysokie mandaty. Koniec z pyskowaniem i ignorowaniem straży miejskiej. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
6: SK Śląsk.
7: 8-letnia Jagoda z Sosnowca zachęca dzieci do nauki języka migowego, chociaż sama jest osobą słyszącą, uważa, że każdy powinien umieć się porozumiewać w tym języku. Już jako 5-latka stworzyła projekt Zamigajmy, teraz poszła o krok dalej. Wspólnie z aktorem i piosenkarzem Arturem Gotsem oraz poetką Martą Fox tworzą bajki oraz piosenki dla dzieci i tłumaczą je na język migowy. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
8: Artur Gotz, wokalista i aktor.
9: Po Siemianowicach i Katowicach przyszedł czas na Sosnowiec. Przyjechaliście tu z niezwykłym projektem.
8: Tak, niezwykły projekt Smog nas zje. To jest książka, którą napisała wspaniała pisarka Marta Fox. Premiera książki była w ubiegłym roku. Tam są nuty z piosenkami, do których napisałem muzykę. No i promujemy tak naprawdę już kolejny rok bajkę, która znalazła się wcześniej na mojej płycie Artur Gotz, dzieciom bajki i piosenki. I jest niezwykłe zainteresowanie. No i dzięki Jagodzie, która przetłumaczyła i tłumaczy dwie piosenki na polski język migowy, stało się to jakąś taką ważniejszą trochę sprawą, która łączy i pokolenia, ale też dzieci z niepełnosprawnościami. To jest super w ogóle temat.
9: Smog nas zje, to można powiedzieć trochę ekologiczny temat.
8: Tak, jest siedmiogłowy smog przez K, który ratuje świat przed smogiem, czyli przed zanieczyszczeniami powietrza. Razem z zieloną Nikolą, która ubiera się na zielono, je zielone warzywa, owoce, więc mega w ogóle, mega sprawa. I jesteśmy też zaskoczeni, jak dzieci w różnym wieku

0: bardzo wiele wiedzą o ekologii. Czasem nas zaskakują, mnie Martę. Jesteśmy na tych spotkaniach, rozmawiamy z nimi, słuchamy też, co mają do powiedzenia, bo to też jest ciekawe, że te dzieci mają zupełnie już inne spojrzenie na świat. Nie są skażeni tak jak my, więc super.
1: Mówił Pan o tym, że rozmawiacie z dziećmi. Jakie tematy poruszacie?
0: No przede wszystkim o ekologii, ale też właśnie o języku migowym. I rozmawiamy o tym, że takie osoby są wśród nas, które na przykład właśnie nie słyszą albo też nie widzą, bo to są różne niepełnosprawności. I żeby tych osób się nie bać, żeby czasem podejść. Pokazujemy podstawowe znaki w języku migowym, więc to jest super, jak po takim spotkaniu dzieci wychodzą i sobie nawzajem pokazują te różne znaki, a potem przychodzą do domu i z kolei uczą swoich rodziców albo dziadków, więc dostałem też takie informacje. Właśnie ktoś do mnie przypadkowo napisał na Instagramie, że bardzo dziękuję, że to była fajna sprawa, bo dziecko się zainteresowało i potem mieli całe popołudnie zorganizowane w domu, więc ja myślę, że gdzieś właśnie poprzez zabawę, poprzez takie rzeczy można jakieś takie rzeczy bardziej wartościowe przekazać. Może się to uda, może parę osób wyjdzie z czymś, co zapamięta.
1: Ważne chyba też jest to, że ten język migowy pokazuje dziewczynka mała, tak? W podobnym wieku jak te dzieci, które obserwują. To też je przekonuje do tego, że są w stanie się tego nauczyć?
0: Myślę, że tak, bo to jest jedna z nich. Teraz jego dama 8 lat, ale jak zaczynała migać, miała 5 lat, więc była naprawdę malutką dziewczynką. I ja to cały czas powtarzam, że to wymyśliła Jagoda, że to nie jest tak, że my nagle z Martą Fox chcieliśmy, żeby tu jakieś miganie robić, bo ja w ogóle nie miałem o tym ani zielonego pojęcia. Pracowałem i pracuję czasem z ludźmi z niepełnosprawnościami różnymi, ale nie przyszło mi do głowy, że można coś takiego wspaniałego zrealizować, co ma takie przesłanie. I jednak ta piosenka też Będzie Dobrze ma taką moc w tym tekście i kiedy ją się jednocześnie i śpiewa i miga, no to działa normalnie jak jakaś taka mantra. No jest to bardzo, bardzo mistyczne, nawet bym powiedział. I widzę, że te dzieci też faktycznie zaczynają z nami to robić i jesteśmy jakby jednym organizmem.
1: Chyba łatwiej w taki sposób właśnie wiedzę dzieciakom przekazywać, prawda? Właśnie za pomocą piosenki, książki.
0: Myślę, że tak. To, co powiedziała wspaniała Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka Powstania Warszawskiego, która zmarła w tym roku, miała 99 lat, a była pedagogiem, żeby dzieci wychodziły jak najwięcej z ławek, że dzieci najwięcej uczą się przez ruch, przez zabawę, przez czasem żart, wygłupy, niż siedząc w ławce. I to jest prawda, bo ja czasem prowadząc warsztaty różne teatralne, różne rzeczy przekazuję i widzę, że te dzieci łapią, czyli po prostu wyjdźmy z klasy.
1: A jak to spotkanie wygląda?
0: Scenariusz ma dużo elementów improwizacji, to znaczy są pewne elementy, które się powtarzają, czyli są piosenki, które ja śpiewam z moją muzyką do słów Marty Fox. Marta Fox czyta teksty, fragmenty bajki. No a to, co w trakcie się wydarzy, to tak naprawdę zależy od publiczności, jaka ta publiczność jest. Myślę, że to jest właśnie na tyle fajna, otwarta forma, że to nie jest przedstawienie, gdzie trzeba według scenariusza iść, tylko że tutaj są takie punkty, które nas gdzieś tam prowadzą i czasem powstają rzeczy zaskakujące. Czasem idziemy z tym scenariuszem, a czasem na przykład ja przedstawiam piosenki, nagle jest jakaś zmiana, więc też musimy reagować po prostu na tego młodego widza, bo to nie jest tak łatwo ogarnąć taką salę, gdzie jest na przykład 200 osób, więc to nie można z takim scenariuszem iść od A do Z, tylko jeżeli coś nie wychodzi, to my nagle zmieniamy, czy to rytm, czy coś przyspieszamy, czy zmieniamy nagle piosenkę i nagle wchodzi jakaś groźna piosenka, która nagle publiczność ucisza, więc tak to wygląda.
1: Dla Pana też chyba trudne zadanie, żeby tak na bieżąco reagować, bo no, co innego jest pracować według jakiegoś tam ustalonego wcześniej scenariusza, tu można powiedzieć idziecie troszkę na żywioł.
0: Idziemy troszkę na żywioł, ale ja podczas moich koncertów, które gram dla dorosłych, robię podobnie, chociaż dorosłych jest łatwiej ogarnąć, a dzieci są naprawdę wyjątkową publicznością, bardzo, naprawdę bardzo trudną. Tu nie można iść na pamięć, tu nie można sobie odpuścić, tu trzeba być cały czas w takim napięciu, trzeba mieć tą widownię pod kontrolą, żeby tam nikt nie zaczął nagle machać nogami albo wołać, ale nuda. Więc tak się staram. Nie jest to proste, faktycznie są to męczące bardzo spotkania. I teraz jak mieliśmy w poniedziałek czy wtorek w Katowicach i w Siemianowicach, to ja wracałem bardzo zmęczony, jakbym zagrał na przykład dwa koncerty, a to przecież jest dużo, niby prostsze zadanie, prostsza forma, a jednak nie do końca, bo jednak trzeba reagować, trzeba być tu i teraz.
1: Ale słyszycie, co dzieci mówią wychodząc, czyli wychodzą z jakąś wiedzą z tych spotkań?
0: Wychodzą i podglądamy, zresztą czasem też wychodzimy, przychodzą do nas, podpisujemy książki, płyty, ale pokazują sobie i na przykład poprawiają, ty źle zamigałaś, to nie, to tak było i pytają później mnie, jak to słówko wyglądało, a wydawało mi się, że ten fragment, który uczymy, nie jest najprostszy, a te dzieci momentalnie to łapią i momentalnie to powtarzają, więc to jest też nieprawdopodobne, jak te dzieci chłoną jak gąbka. Jeszcze jest taka ciekawostka, że w jeden dzień mieliśmy z dziećmi małymi, a następnego dnia już była szkoła i okazuje się, że ta szkoła była taka właśnie bardzo cicha, mniej reagująca, bo panie nauczycielki im zabroniły, żeby nic nie mówić. A nam się podobało, jak te młode dzieciaki właśnie coś dogadywały, coś właśnie podczas, jak śpiewałem piosenkę o smoku, albo krzyczały. I to jest właśnie super. A tak siedzenie cicho, to niekoniecznie. Musi być jakaś taka interakcja i to jest fajne.
2: Nazywam się Jagoda Podciworska.
1: My już wielokrotnie rozmawiałyśmy i chyba nie wyobrażałaś sobie te kilka lat temu, że będziesz występowała na takich scenach z takim projektem.
2: Nie wyobrażałam sobie tego w ogóle. Ale teraz to już jest.
1: Jakie są twoje wrażenia po tych dwóch wcześniejszych spotkaniach? Z jaką wiedzą dzieciaki wychodzą z tych spotkań?
2: Moje wrażenia są takie, że te dzieci są bardzo podekscytowane, gdy wchodzą i wychodzą też. I mówią do siebie na przykład dzień dobry do siebie albo cześć na następny dzień.
1: Czyli ten cel, który miałaś, żeby dzieci zainteresować językiem migowym, uważasz chyba, że osiągnęłaś, prawda?
2: Tak, osiągnęłam.
1: Powiedz mi, jak się to u ciebie zaczęło? Skąd takie zainteresowanie?
2: Mnie się to tak zaczęło, że poszłam z mamą na spacer i zobaczyłam, jak dzieci migają, tylko że ja o tym jeszcze nie wiedziałam. I zapytałam mamę, czy oni się bawią w kalambury, czy coś po prostu sobie się bawią po prostu. A mama mi odpowiedziała, że to jest język migowy i ja bardzo się go chciałam nauczyć.
1: I zaczęłaś uczyć się prostych znaków, tak?
2: Tak, i zaczęłam się uczyć prostych znaków.
1: I wtedy też pojawił się pomysł, że skoro ty jesteś w stanie się tych znaków nauczyć, to inne dzieci też są w stanie takich znaków się nauczyć i porozumiewać z dziećmi, które nie mówią.
2: Tak, i zaczęłam to robić w przedszkolu, w szkole, no i w innych przedszkolach, w innych szkołach, albo i też na placu zabaw.
1: Nagrywałaś takie filmiki, w których pokazywałaś znaki.
2: Tak, nagrywam i oprócz tych znaków jeszcze też pokazywałam i opowiadałam o ich książkach.
1: Ten projekt, można powiedzieć, jest już mocno rozbudowany, bo oprócz tego, że ty migasz, to jeszcze właśnie dodatkowo są elementy ekologiczne, pojawiają się piosenki.
2: Tak, właśnie się rozbudowa.
1: A powiedz mi, w jaki sposób ty pracujesz tutaj z dziećmi? Jak te spotkania wyglądają?
2: Nasze spotkania wyglądają tak, że najpierw uczę dzieci na przykład jakiegoś refrenu i dzieci się w to wciągają po prostu, a potem migamy piosenkę i dzieci też powtarzają te słowa, których nie znają, ale się ich uczą.
1: I co, i myślisz, że je zainteresujesz? Później jest w nich taka ciekawość, żeby kolejne znaki poznawać?
2: Ja myślę, że może tak być, że w domu na przykład będą uczyć rodziców, jak się mówi cześć, dzień dobry, bo to się też przydaje, jak spotkasz osobę, która nie słyszy.
1: Czyli można powiedzieć, ty dużo pracy wykonujesz, żeby dzieciaki uświadamiać, prawda? Jak ważne jest uczyć się języków, nie tylko angielskiego, francuskiego, prawda? Ale też migowego.
2: Tak, też uczę się innych języków, ale ten migowy mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie zainteresował i postanowiłam dzieci go nauczyć.
1: A ile ty już znasz tych znaków, słów?
2: Nie wiem, jeszcze nie liczyłam.
1: Ale już coraz więcej chyba.
2: Tak, ale już coraz więcej.
1: Miałaś taką możliwość, żeby sobie porozmawiać już z osobą niesłyszącą?
2: Żeby tak porozmawiać, no to nie, ale na przykład mogę powiedzieć, czy chcesz się ze mną pobawić, w co się bawimy, albo mogę powiedzieć, mogę się przywitać, albo powiedzieć, jak mam na imię.
1: I to jest ważne, prawda, żeby się otworzyć na drugiego człowieka.
2: I tak, i to jest właśnie ważne.
1: Czy uważasz, że to, że się dzielisz tą swoją wiedzą, przekazujesz ją dalej dzieciakom, to też jest ważne, bo coraz więcej osób będzie umiało migać.
2: Tak, dla mnie to jest najważniejsze, żeby tak osoby się w to wciągnęły i żeby coraz więcej, coraz więcej.
1: Dzisiaj tutaj pracujecie z książką Marty Fox, Smok nas zje. Powiesz mi, co to za książka?
2: Ta książka to jest taka książka bardziej o ekologii, ale ja też nie jestem, też jestem jedną z bohaterek. Nazywają mnie Jagódka Brudka, dlatego że gdy pokazuję słowo mówię, to kładę dwa palce przy brodzie i nimi naprzemiennie poruszam.
1: Jak się zaczęła twoja współpraca z panią Martą Fox?
2: Moja współpraca się zaczęła tak właśnie, że poznałyśmy się na jakimś spotkaniu i właśnie tak podchodzę i się pytam, ile pani dni pisała tą książkę, bo jeszcze nie wiedziałam, że to się pisze gdzieś tak najkrócej, to gdzieś tak kilkanaście miesięcy, jeżeli jakąś taką krótką książkę się pisze. A pani Marta mi opowiedziała, że teraz to ona już nie pamięta, ile to musiała pisać, ale długo.
1: I tak zaczęłyście rozmawiać. Później pani Marta pewnie się dowiedziała, że ty uczysz dzieci migania. I co, postanowiłyście stworzyć wspólny projekt?
2: Tak, i właśnie postanowiłyśmy razem to wszystko zrobić.
1: No i jak wam ta współpraca wychodzi, dobrze?
2: No ta współpraca wychodzi super.
1: Czyli co, dzieciaki poznają książki, uczysz je, żeby zainteresować czytaniem, rozmawiacie o ekologii, jednocześnie migacie, czyli można powiedzieć, same plusy są tych spotkań.
2: Tak, właśnie, same plusy i dzieci bardzo się tym interesują.
3: Dzień dobry, Marta Fox, jestem poetką i powieściopisarką. To był projekt związany z moją książką Smok nas zje. Wtedy chyba, nie wiem, czy wtedy chyba jeszcze nie było książki, bo był najpierw spektakl teatralny, potem słuchowisko i teraz wersja książkowa bajki ekologicznej dla dzieci Smog nas zje. Smog nas zje. I pomyśleć, że ileś lat temu, bo to bardzo ewoluowało, ileś lat temu, wiele lat temu, może 10 albo i jeszcze więcej, napisałam pierwszy rozdział tej bajeczki dla moich wnuków. Nie byli zadowoleni, bo woleli, jak babcia im przynosi jakieś inne prezenty, ale młodszy, wtedy taki Adaś, który teraz 17-latek, lubiał siadać mi na kolanach i mówi: babcia, czytaj. No i jak przeczytałam, to mówi: ja chcę dalej. No i tak zaczęłam pisać dla nich te książeczki, bo ja zawsze mówię, że życie stwarza najlepsze scenariusze. W czasach, kiedy miałam nastolatki, swoje córki, pisałam powieści dla młodzieży. Potem wnuki dorastały dla wnuków, pomiędzy dla dorosłych, bo i ja miałam własne potrzeby. No w każdym razie tak ta książeczka się ten pomysł się rozrastał. Najpierw był spektakl, który był prezentowany w Teatrze Śląskim w wykonaniu dzieci ze szkoły prywatnej Elementarz w Katowicach i szkoły muzycznej w Katowicach i Akademii Muzycznej, bo tam i studenci brali udział. Potem słuchowisko, które zrobił Artur Goc. No i teraz książeczka. I jeszcze projekt Zamigajmy, poczytajmy, zamigajmy, bo doszła Jagódka, zaczęło się od tego, że jej się spodobały piosenki tam zamieszczone. A jak jej się spodobały, to się chciała podzielić również ze swoimi niesłyszącymi koleżankami. No i nauczyła się migania, najpierw do jednej piosenki, do drugiej. No w każdym razie dla nas to jest wszystkich przygoda. I w tym czasie my się zdążyliśmy, my, to znaczy Artur Goc, Jagoda, jej rodzice, jej babcia, dziadkowie, my wszyscy zdążyliśmy się zaprzyjaźnić i polubić przede wszystkim. Mogło być inaczej, prawda? Bo to nie zawsze człowiek nadaje na tej samej częstotliwości. No i Jagódka nam bardzo uatrakcyjnia nasze wspólne występy, bo dużo ich mamy rzeczywiście. Najbardziej radosny to jest ten moment, kiedy dzieci wychwytują na przykład refren i śpiewają razem z Arturem. Albo kiedy Jagoda mówi: a teraz was nauczę, jak powiedzieć dzień dobry w języku migowym. Albo migajcie razem ze mną jedną zwrotkę tej piosenki. No i wszystkie dzieci się włączają. No cudne to jest. Dla mnie jako dla babci to jest przepiękne. Bo wie pani, mam taką refleksję, że kiedy byłam mamą, wydawało mi się, że byłam dobrą mamą, ale nie miałam tyle cierpliwości do dzieci własnych, córek, co miałam dla swoich wnuków i teraz dla obcych dzieci. Sama siebie diagnozuję pod tym względem.

0: specjalnym przyjęciu i ktoś z aktorów powiedział do mojego męża, mój mąż jest taki raczej cichy człowiek, wycofany, lubiący siedzieć w kącie w świecie swoich projektów komputerowych, grafik. I ktoś powiedział, ty wyglądasz na szczęśliwego człowieka. Mój mąż powiedział, no bo jestem szczęśliwy, mówi, ja jestem za stary, żeby nie być szczęśliwym. Tutaj się każdy dzień liczy.
1: O czym jest ta książeczka?
0: To jest fajna bajka o tym, że no, w jakimś mieście na Górnym Śląsku, ale można dostosować wszędzie do innego miasta, zaczęła drżeć jakaś góra, czy park, czy coś i okazało się, że tam gdzieś pod ziemią mieszka smok prawdziwy. I ten smok był uśpiony, nagle się obudził, no i był głodny i okazało się, że uwielbia zjadać śmieci. No i na przykład tak jakby w Sosnowcu, no zjadał wszystko. Wszystko mu smakowało, najbardziej plastikowe butelki, z czego cieszyli się rajcy miejscy, bo nie musieli śmieci wywozić. Ale był to również przyjaciel dzieci, ten smok. Dzieci mu przynosiły butelki, więc działał jak taki odkurzacz. No ale jak się smok najadł za bardzo, no to cierpiał na niestrawność, rozchorował. No i wiadomo, że wydzielał z siebie różne gazy. I nad miastem pojawił się smog tym razem, prawda? No i reszty nie opowiem.
2: SK Śląsk.
3: Liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce ponownie wzrosła. Najnowsze dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego pokazują, że w 2025 roku odnotowano więcej przypadków niż rok wcześniej, a najwyższe wskaźniki interwencji medycznych dotyczą m.in. Śląska. W Sosnowcu odbyła się konferencja dla młodzieży na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
1: Barbara Koleżyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu. Kolejna odsłona konferencji organizowanej przez sosnowiecki sanepid. Tym razem konferencja pod tytułem Powrót z wakacji, nowe narkotyki, nowe zagrożenia. Konferencja wpisuje nam się w wojewódzką akcję pod tym samym tytułem, czyli nowe narkotyki, nowe zagrożenia. I chcemy rozmawiać z młodzieżą, bo do nich jest skierowana ta konferencja, o realnych zagrożeniach, z którymi mogą się spotykać na co dzień, o nowych substancjach psychoaktywnych, o uzależnieniach również, o presji i przemocy rówieśniczej, ale także o zagrożeniach w świecie cyfrowym i co się z tym wszystkim wiąże, o odpowiedzialności prawnej.
4: Jeśli chodzi o te zagrożenia, faktycznie to jest tak, że trochę na nich tych niebezpieczeństw czyha?
1: Czyha tych niebezpieczeństw na pewno bardzo dużo, bardzo dynamicznie zmienia się całe otoczenie, w którym funkcjonujemy. Młodzi ludzie mają bardzo duży i łatwy dostęp do treści publikowanych w internecie, więc my nie chcemy tutaj w czasie tej konferencji absolutnie straszyć młodych ludzi. My chcemy dać im narzędzia, które wyposażą ich w taką umiejętność stawiania granic, rozpoznawania zagrożeń, powiedzenia nie, większej asertywności, albo będą takim też taką możliwością, aby wyciągnąć rękę i wiedzieć, gdzie się zwrócić o pomoc, kiedy zauważą jakieś niebezpieczeństwo u swojego kolegi, koleżanki.
4: Jeśli chodzi o te narkotyki, na co w tej chwili są młodzi ludzie narażeni, szczególnie z czym oni się stykają?
1: Przede wszystkim na nowe substancje psychoaktywne, które nie są do końca zdefiniowane. Są to substancje, które można kupić w internecie, które są również właśnie promowane w różnego rodzaju mediach społecznościowych i które nie są do końca zbadane. W związku z tym nie wiadomo, jaki będą miały wpływ na organizm ludzki, a z naszych doświadczeń wynika, że niestety mogą prowadzić do trwałej utraty zdrowia albo nawet życia.
4: Bo w sytuacji właśnie, gdy mamy do czynienia z nieznaną substancją, nawet pogotowie nie do końca chyba wie, co w danej sytuacji robić, jaki środek zastosować.
1: I dlatego właśnie jednym z prelegentów dzisiejszej konferencji będzie pani Barbara Podhalicz z Pogotowia Rejonowego w Sosnowcu i ona powie o takich praktycznych aspektach związanych z przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego do osób, które zażyły substancje psychoaktywne. Chcemy pokazać młodzieży, co się dzieje, jakie objawy mogą występować i że czasami jest tak, że jesteśmy bezradni, ponieważ nie mamy żadnego antidotum na te substancje. Więc znowu wracamy do tego, żeby pokazać, promować wiedzę i żeby ta młoda osoba przed dokonaniem pewnego wyboru miała świadomość, z czym zażycie tej danej substancji psychoaktywnej może się wiązać.
4: Można powiedzieć, że troszeczkę zmienia się rzeczywistość. Kiedyś mówiliśmy o tych twardych narkotykach, one były na rynku, prawda? Jakaś kokaina, amfetamina. W tej chwili o tym się już nie mówi. Właśnie niebezpieczne są różnego rodzaju dopalacze i substancje, których składu w ogóle nie znamy.
1: No właśnie to jest to niebezpieczeństwo, na które chcemy zwracać uwagę podczas tej konferencji. A presja znowu społeczna, różne zaburzenia psychiczne, które się wiążą z tą właśnie niesamowitą presją, z hejtem w sieci, z którymi młodzież się spotyka, może w konsekwencji wiązać się z tym, że zażyje daną substancję psychoaktywną, może będzie mi lepiej, może mi będzie łatwiej odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Natomiast na pewno to nie pomaga. I tutaj znowu zaprosiliśmy dzisiaj na naszą konferencję osoby z poradni psychologiczno-pedagogicznej i przedstawicieli MOPS-u, aby powiedzieli o tych mechanizmach uzależnień, o sygnałach ostrzegawczym, o tym, jak reagować, zanim problem stanie się tak naprawdę poważny. I będziemy również poruszać tematy presji, przemocy i sposobów ochrony siebie i innych w takim zakresie.
4: Czyli wy uczulacie tych młodych ludzi, jak sobie radzić, jak uniknąć pewnych sytuacji.
1: Tak, ponieważ sanepid to nie tylko kontrole. Ja to podkreślam za każdym razem, że sanepid to również promocja, prewencja, profilaktyka, nakierowana oczywiście na szeroko pojęte zdrowie publiczne. Więc chcemy dawać narzędzia, chcemy informować młodych ludzi o tym, w jaki sposób mogą zapobiegać tym zdarzeniom, czy tym zachowaniom, które będą prowadzić do nieprzyjemnych zdarzeń, również zdarzeń, które potem niosą konsekwencje prawne. I o tym będzie mówił przedstawiciel policji, właśnie jakie konsekwencje, które mogą się za młodymi ludźmi ciągnąć do końca życia, mogą wynikać właśnie z tych zachowań, czy z naszych decyzji, które podejmujemy dzisiaj w wieku takim młodzieńczym.
5: Podkomisarz Tomasz Młodzielski, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. My będziemy jak mantra powtarzać zachowanie dzieci w kontekście odpowiedzialności prawnej. Zaczyna się nowy rok szkolny. Dla nas to czas wytężonej pracy. Będę na pewno mówił na temat zjawiska hejtu, o kwestiach uzależnienia, no bo te tematy są stale powtarzalne i powtarzamy to jak mantra. Kilkaset tego typu spotkań indywidualnych z dzieciakami na terenie szkół, ale każda okazja czy taka konferencja jest to możliwość przypominania tym dzieciom z konsekwencjami prawnymi, jak to popełnianie przestępstw rzutuje potem na nasze całe życie i z czym się to wiąże, chociażby z takimi kwestiami, jak myślę, że za kilka dni, kilka chwil będą musieli starać się chociażby o świadectwo niekaralności, bo są już młodzi ludzie prawie że doszli i trzeba im to przypominać, że już pomijając karę, jaka może ich spotkać przez sąd, ale są bardzo ważne rzeczy, jeden mały ruch, jedno takie niepożądane zachowanie, które narusza przepisy obowiązującego prawa, może na całe życie rzutować, czy przyszłą karierą, czy wyborem edukacji i tak dalej.
4: A jeśli chodzi o tych młodych ludzi, jakie głupoty popełniają?
5: Dzisiaj myślę, że takim kluczowym problemem na terenie szkół i ogólnie jest oczywiście zjawisko hejtu. Trzeba tym młodym ludziom przypominać, że sam hejt jest jakby w sobie nie jest skodyfikowany, nie jest oznaczony jakimś konkretnym artykułem, tylko to jest szereg różnych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa i bardzo często ci młodzi ludzie nie wiedzą, że ich zachowanie podlega pod przepisy kodeksu karnego i myślę, że tutaj wydaje mi się, że to, co się dzieje w sieci, to, co się dzieje za pośrednictwem tych portali społecznościowych, są bezkarni. No, stoimy w takim momencie, że na dobrą sprawę już sami czasami gubimy się, co jest wydaniem opinii, co jest krytyką, a co jest hejtem i te rzeczy trzeba im uświadamiać, że pewne przekroczenie granic wiąże się z już konkretną odpowiedzialnością karną.
4: Też pewnie coraz więcej się mówi o AI, prawda? Bo AI też troszeczkę niebezpieczeństw wprowadziło. Na przykład generowanie jakichś filmików z na przykład twarzą naszego kolegi czy koleżanki, które mogą go w jakiś sposób na przykład ośmieszać.
5: Jasne, że tak, ale myślę, że młodzi ludzie bardziej wykorzystują AI po to, żeby właśnie wykpić drugą osobę, znają te możliwości. Myślę, że jeżeli chodzi o AI, bardziej narażone są nasi dziadkowie i seniorzy, którzy mogą nie rozpoznawać pewnych zachowań, można łatwo ich podawać różnego rodzaju oszustwom, manipulacji, ale młodzi ludzie mogą być sprawcami tych manipulacji, bo bardzo dobrze się w tej przestrzeni poruszają i niejednokrotnie swoim tym zachowaniem czy tym żartem mogą popełniać przestępstwa i o tym też będziemy pewnie rozmawiać.
1: Dzień dobry, Basia Podhalicz, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
4: Nowe narkotyki, nowe zagrożenia. Z jakimi narkotykami teraz mamy do czynienia?
1: No niestety nie wiemy tego, z jakimi narkotykami, bo no, zmienia się to z sezonu na sezon. Co kto wymyśli, to próbuje tym dzieciakom i młodzieży sprzedać.
4: No a niestety teraz młodzież jest bardzo podatna na takie nowe substancje, bo chcą spróbować, zobaczyć, bo ktoś im poleci. No i najczęściej te pierwsze próbki niestety dostają za darmo.
1: Wy przyjeżdżacie do takiego pacjenta i pewnie nie wiecie, w co ręce włożyć.
4: Oj tak, no potrafią dzieciaki czy młodzież zachowywać się bardzo różnie. Od tych, którzy są spowolniali, którzy mają zaburzenia świadomości, są tacy ospali i tak jakby w innym świecie, po tych, których nie może utrzymać 5 czy 6 dorosłych mężczyzn i te dzieciaki potrafią zachowywać się tak, że rodzice no, przecierają oczy ze zdumienia, że ich dziecko potrafi być tak agresywne i słownie, i fizycznie, no, że widać przykrość i taką bezradność na ich twarzach.
1: Jeśli chodzi o wiek, on się przesuwa? Coraz młodsze dzieciaki próbują, eksperymentują?
4: No niestety tak. Ostatnio mieliśmy taką historię, że pan częstował cukierkami. Na szczęście dzieciaki były na tyle świadome, że od razu zgłosiły to dorosłym. Była to szkoła podstawowa, chyba 4. klasa, więc to będzie gdzieś około 10 lat. No a czy granica się przesuwa? No mam nadzieję, że ta świadomość i te konferencje, które są dzisiaj, jakby budują to w młodzieży i w dzieciakach, jak niebezpieczne są to substancje, no i niosą ze sobą skutki w przyszłości.
1: Bo to nie jest tak, że wy im mówicie, nie bierzcie, bo to jest złe. Wy im chcecie pokazać, że w takiej sytuacji nawet wy nie będziecie w stanie im pomóc.
4: Och, no to zapraszam na tą dzisiejszą konferencję, bo to nie jest konferencja o tym, jak co kopie i po czym można mieć lepszy stan, lepszy odjazd, tylko to jest właśnie konferencja o tym, jak my ratownicy widzimy tych, którzy zażywają te substancje naszymi oczami, ale też jak widzą dzieciaków ich rodzice.
1: Cały czas jest to zagrożenie, widzicie, to się nie zmienia, bo tylko chyba się zmienia moda, prawda, na różnego rodzaju substancje.
4: No oczywiście, że cały czas to zjawisko występuje albo w mniejszym, albo w większym nasileniu. No największe nasilenie to jest wiosna, lato, kiedy młodzież wychodzi na ulicę, kiedy młodzież wychodzi do parków, kiedy mają spotkania towarzyskie na działkach, tak jak tutaj w Sosnowcu, na rurach czy w parku, no to dużo szczęścia mają te osoby, które zażywają, gdzie mają wokół siebie dobrych ludzi, dobrych przyjaciół, swoich kolegów, którzy z nimi zostaną, kiedy dzieje się z nimi źle.
1: Ale też niebezpieczna sytuacja jest w roku szkolnym, bo zaczynają się problemy, tak? Czasami z tymi problemami chcemy sobie jakoś poradzić, no niezupełnie rozmową na przykład, czy rozwiązaniem problemu.
4: O tym też dzisiejszy wykład, że wiele dzieciaków czy młodzieży ucieka, może nie ucieka, próbuje zakrzywić swoją rzeczywistość, postrzeganie życia właśnie dzięki substancjom odurzającym. Nie zawsze są to substancje, bo uzależnić można się od wielu rzeczy, ale no, te uzależnienia są, były i będą, a tylko od nas zależy, ile osób będzie świadomych tego, że robią sobie krzywdę.
1: Małgorzata Wierzbicka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Sosnowcu. Z jakimi problemami w tej chwili dzieciaki się borykają?
6: Oj, wachlarz tutaj jest ogromny tych problemów, no ale te problemy psychiczne, czy związane właśnie z naturą psychiczną, są dość duże, no i stąd tutaj też nasza rola w takiej profilaktyce, zwłaszcza tak jak dzisiaj na tej konferencji, w obszarze zagrożeń, w kontekście chociażby nowych narkotyków. No to jesteśmy tutaj po to, aby służyć naszą pomocą, aby służyć naszym wsparciem jako specjaliści poradni, psychologowie czy pedagodzy, specjaliści, którzy mają w tym obszarze bardzo duże doświadczenie.
1: Dlaczego młodzież sięga po takie substancje?
6: Myślę, że przede wszystkim ciekawość i dostępność informacji, ona jest tak duża, tak szeroka. Młodzież jest w tym momencie, a nawet dzieci, bo tutaj już mówimy o obniżeniu tego wieku sięgania po używki wszelkiego typu. Dostęp chyba jest tak ogromny i brak selekcji informacji, wiedzy, a właściwie też taka ciekawość, która motywuje młode pokolenie do tego, by sięgać i doświadczać tego, co zakazane, co właściwie takie gdzieś z zagrożeniem jest związane.
1: Powrót do szkół i hejt, niestety.
6: Tak, na pewno też. To następny taki obszar, który jest bardzo mocno zauważany przez nas. No i oczywiście związane z tym problemy dzieci, które doświadczają tego hejtu, ale także tych, dzieci, które hejtują, bo to skąd się bierze. Gdzieś ten proces taki związany właśnie z agresją słowną, internetową, to on na pewno ma jakieś podłoże, jakieś po prostu źródło, do którego musimy dotrzeć, bo być może wcale to nie jest takie oczywiste i że to dziecko po prostu tak chce zrobić, tak po prostu, ale powód jest zupełnie inny. To jest takie zwrócenie uwagi na siebie, jakiś problem w tym akurat dziecku, a nie w tym hejtowanym przez niego.
2: SK Śląsk.
3: Będzie więcej sportowych emocji w Sosnowcu. Klub siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie rozegra więcej spotkań w arenie Sosnowiec.
7: Krystian Baran, jestem prezesem zarządu klubu Aluron CMC Warta Zawiercie. Terminarzowo idziemy zgodnie z rozpiską organizatora, czyli Polskiej Ligi Siatkówki. To oznacza, iż startujemy 16 października, wracając do bardzo lubianej przez kibiców formuły, kiedy mistrz Polski przyjeżdża do Beniaminka na pierwszy mecz otwarcia sezonu, czyli pierwszy mecz rozegramy już 16 października w hali GKS-u Katowice, który jest tym WWF Beniaminkiem, a następnie przystępujemy do dużego maratonu, blisko co 3 dni statystycznie wydarzenie. W grudniu rozpoczynamy pierwszy mecz Ligi Mistrzów właśnie w arenie Sosnowiec, a już po kilku dniach rozpoczyna się Kubowe Mistrzostwa Świata, czyli te mecze grupowe będą się odbywać w naszej grupie w arenie Sosnowiec, a druga grupa będzie grać w hali GKS-u Katowice przy Nowej Bukowej. Półfinały odbywać się będą w Częstochowie. I to jest ten terminarz, ten grafik, do którego planujemy prowadzić rozgrywki. Nie będę ukrywał, że jest pełna przychylność i zainteresowanie tym, aby przyciągać duże wydarzenia do Sosnowca i aby ściągać kibiców, aby się działo. Jedynym wyzwaniem, co jest zrozumiałe, jest grafik, terminarz, czyli są inne wydarzenia, są nie mniej atrakcyjne wydarzenia, tak jak Puchar Polski w Koszykówce. W związku z tym tutaj staramy się jak najwcześniej można zgłaszać taką potrzebę, taką propozycję, żeby to miejsce w kalendarzu znaleźć. Jak na razie nie... wprawdzie jeden z meczów Ligi Mistrzów zamieniliśmy gospodarza właśnie po to, żeby nie wchodzić w konflikt terminowy z Pucharem Polski w Koszykówce, bo to trzeba współpracować, ale poza tym jednym faktem, gdzie trzeba było interweniować, to jest pełna mobilność po obu stronach, żeby tą przestrzeń w kalendarzu tego obiektu znaleźć. Też ta współpraca i to przygarnięcie nas przez miasto Sosnowiec, przez Zagłębiowski Park Sportowy wynika z przepisów i europejskich przy pucharach europejskich i przy zacieśniających się przepisach Polskiej Ligi Siatkówki, które wymusza na nas pewną infrastrukturę dopasowaną do rangi rozgrywek. Natomiast uważam, że zachowujemy taki właściwy balans, czyli kibice Zawiercia nie tracą kontaktu ze swoim klubem, gdzie jest nasza i siedziba, i biura, i zespół trenuje na co dzień w Zawierciu i 10 meczów rundy zasadniczej będziemy rozgrywali jako gospodarz w Zawierciu. W związku z tym traktujemy ten etap jako przeprzejściowy. Szczególnie, że należy przypomnieć, już od 2 miesięcy trwa przetarg na budowę hali w Zawierciu według bardzo atrakcyjnej koncepcji. No i liczymy, że ten przetarg rozstrzygnie się pozytywnie i nastąpią prace, które zakończą się w ciągu 2-3 lat powstanie takiego obiektu tej rangi, który jest niezbędny do rozgrywek, w których uczestniczymy.
4: Ile tych spotkań tu więcej będzie i do kiedy?
7: Technicznie play-offy podobnie jak przed rokiem, Liga Mistrzów podobnie jak przed rokiem, natomiast przybędą 3 hitowe mecze rundy zasadniczej i one rozgrywać się będą już na wiosnę, jeszcze w rangi zasadniczej, ale na wiosnę. No i ten nowy format, który my ściągnęliśmy, jesteśmy jego pomysłodawcą, czyli Klubowe Mistrzostwa Świata, natomiast one nie są przesuwane z jakiegokolwiek innego miejsca, bo one do tej pory przez ostatnie 7-8 lat odbywały się w Ameryce Południowej i nie w Polsce, więc rzeczywiście będą to 3 mecze więcej, takie plus ligowe, natomiast jednocześnie po zgłoszeniu przyzwolenia przez gminę Sosnowiec, aby przygarnąć tą grupę, w której my uczestniczymy, ta grupa Kuba Wimczy Świata będzie odbywać w Sosnowcu i łącznie, tak jak podliczyłem, 3 dodatkowe mecze rundy zasadniczej, około 5 play-offów, około 4 Kubkowych Ligi Mistrzów i 3 Klubowych Mistrzów Świata, to oznacza około 15 meczów, które rozegramy w tym sezonie w Sosnowcu, co wydaje się być bardzo, bardzo taką już poważną liczbą.
8: Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: Co to oznacza dla miasta? Więcej spotkań, więcej meczów?
8: Więcej emocji, więcej ciekawych wydarzeń sportowych i większa promocja miasta Sosnowca. To wszystko łączy się pod marką CMC Aluron Warta Zawiercie. Kolejne dodatkowe 3 mecze w rundzie zasadniczej, pozostają mecze fazy play-off, zostają mecze Ligi Mistrzów i nowość Liga Światowa Drużynowa również zagości w Sosnowcu i prawdopodobnie, to wszystko zależy od układanki, jeżeli chodzi o tabelę, w trakcie rozgrywek mecze Pucharu Polski. Także zdecydowanie więcej emocji i tak jak powiedziałem, myślę, że warto, bo dzisiaj tak naprawdę bardzo duża grupa mieszkańców Zagłębia jest już kibicem takim stałym Warty Zawiercie. 17 czy 14 chyba kompletów na meczach Warty Zawiercie to pokazało i pokazują to też statystyki, bo 20% kibiców to są mieszkańcy Sosnowca, a tak jak powiedziałem, około 40 to mieszkańcy naszego regionu. Także stały kibic, który jest wiernym kibicem z naszego regionu, co myślę jest taką wartością dodaną tak dla Areny Sosnowiec, jak i dla samego klubu. 3 lata już jesteśmy na tej mapie siatkarskiej, bo jednak Aurom ten swój dom najważniejszych części rozgrywek ma w Sosnowcu i bardzo z tego powodu się cieszymy. Oczywiście nie zapominając o klubach sosnowieckich, które też staramy się wspomagać i robić co swojej mocy, żeby mogły realizować swoje zamierzenia, które na poszczególne rozgrywki mają. Przecież rzeczą chorą byłoby, gdybyśmy dzisiaj szukali jakiejś alternatywy, jakiegoś nowego pomysłu na to, żeby w Sosnowcu tworzyć konkurenta dla tak utytułowanej wielkiej drużyny ze znakomitymi właścicielami i sponsorami. Dzisiaj musimy robić wszystko co swojej mocy, żeby czuli się tu jak u siebie, a żeby mieszkańcy Sosnowca traktowali ich jak swoich. A tak jak powiedziałem, myślę, że statystyki pokazują, że z każdą chwilą właśnie tak się dzieje. Trudno, żebyśmy ze sobą chcieli Zawiercie w jakiś sposób konkurować. Jeżeli hala w Zawierciu powstanie, to wszystko wskazuje na to, że tam właśnie Aluron będzie rozgrywał wszystkie swoje mecze, bo nawet jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia biznesu, mieszkania, no to tak to jest, że te korzenie są w Zawierciu, ale zobaczymy, co czas pokaże, jak będzie wyglądała inwestycja, a na dzisiaj po prostu jesteśmy drugim domem i z tego powodu się cieszymy i traktujemy Warte Zawiercie jak swoich.
3: Jaworzno podpisało 2 umowy na realizację projektu pod nazwą Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra. To kolejny ważny krok w kierunku kompleksowego zagospodarowania wyjątkowego terenu geosfery. Inwestycja połączy funkcje edukacyjne, naukowe, turystyczne i rekreacyjne, tworząc nową, atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców Jaworzna i odwiedzających miasto. Łączna wartość 2 podpisanych kontraktów wynosi ponad 55 milionów złotych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Paweł Silber, prezydent Jaworzna. Projekt ambitny, dlatego że będziemy zagospodarować tą większą część nieczynnego kamieniołomu Dolomitu, tego, który kiedyś był miejscem, z którego wydobywano skały na potrzeby cementowni. Wówczas, trudno w to uwierzyć, ale największej na świecie. Tutaj powstały obiekty mostowe, wiadukty, budynki, również po drugiej stronie oceanu, czyli w Ameryce Południowej i Północnej. Głównie chyba w południowej i które trochę sobie zajęła przyroda, trochę odsłoniło nam to, tą przyrodę nieożywioną w postaci ciekawych skamielin, układu geologicznego tych skał, takich nietypowych również kwestii związanych z geologią, które zachwycają fachowców, ale ponieważ to się bardzo szybko zaczyna niszczyć, mówię o tej nieożywionej wskutek tego, jak sobie radzi ta przyroda ożywiona, czyli jak to zarasta drzewami, to wymyśliliśmy, żeby tą geosferę, która stała się takim ozdobnikiem miasta, jeżeli chodzi o rekreację, powiększyć. Ambitną częścią tego przedsięwzięcia będzie to, żeby w miarę możliwości to się było w stanie finansować, czyli żeby nie trzeba było do tego z kasy miasta dopłacać, w szczególności, że będzie to duże przedsięwzięcie. Także jest to tak skrojone, żeby mogło na siebie zarabiać. Podobnie jak niektóre komercyjne przedsięwzięcia, ale zwracamy uwagę na to, że tu nie chodzi o taką prostą komercję, tylko chodzi o to, żeby też ten komponent, ten ciekawy komponent przyrodniczy, geologiczny wyeksponować od strony naukowej, czy żeby takie edukacyjne cele też ten teren pełnił.
4: No to co się tam pojawi?
9: A to w starej prochowni, czyli w miejscu, w którym przechowywano materiały wybuchowe, będzie ciekawa ekspozycja geologiczna. Będzie tam też centrum konferencyjne, będą jakieś przybytki, w których będzie można usiąść, odpocząć, napić się, zjeść, skorzystać z toalety, będą ścieżki edukacyjne. Nie chcę o tym wszystkim teraz opowiadać, żeby nie psuć niespodzianki.
4: Czyli mieszkańców czekają kolejne atrakcje w geosferze?
9: Oczywiście tak. I serdecznie już z góry zapraszam.
10: To dno dawnego Triasowego Morza. Takiego ciepłego, w którym kwitło życie, ogromne ilości stworzonek, które miały muszelki, z których później powstały bardzo grube warstwy wapienia, przekształcone tego później w dolomit. I takie jedno z takich miejsc jest w Jaworznie, które jest znane z tego, że kiedyś był tam bardzo duży kamieniołom, którym wydobywano wapień i dolomit na potrzeby cementowni. A w pewnym momencie doszli przy eksploatacji do takiego miejsca, w którym już te urządzenia nie dawały rady. I to było właśnie takie dno tego morza, jedna z jego warstw, która zatrzymała dalszą eksploatację. Urządzenia sobie nie dawały rady. I po latach się okazało, że ta warstwa, ten spąk tego, dzisiejszy spąk tego kamieniołomu, jest cenny z takiego geologicznego punktu widzenia. Mianowicie w tym miejscu można znaleźć takie mega ripple marki. Marki to są takie zmarszczki. Czasem można je zauważyć na plaży, na wydmach, na pustyniach. Tylko zwykle one są małe, takie jak grubości palca, a te u nas są gigantyczne. To świadczy o tym, że tam kiedyś to morze prawdopodobnie szalało i były jakieś ogromne fale, które wywołały takie skutki. I geolodzy, ale też przyrodnicy mówili, nie pozwólmy tego zasypać, zniszczyć, zeskarpować tych ścian tego kamieniołomu, dlatego że ten kamieniołom pokazuje też tymi warstwami tych skał osadowych, jaka była geologia tego terenu. Takich miejsc zostało w rezultacie niewiele. I już dawno temu przeznaczyliśmy część tego kamieniołomu na takie cele przyrodnicze, geologiczne, rekreacyjne i znane jest ono jako geosfera, ale za nią jest jeszcze znacznie większa część. My to nazwaliśmy geosfera 2.
2: SK Śląsk.
3: Koniec z pyskowaniem i ignorowaniem Straży Miejskiej. Od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. Są też nowe uprawnienia dla nich, o czym ze szczegółami nasz reporter Darek Brombosz.
11: Jacek Pytel, Straż Miejska w Katowicach.
12: Panie rzeczniku, w takim razie proszę powiedzieć, jakie nowe uprawnienia otrzymała Straż Miejska?
11: No to przede wszystkim uprawnienia związane z podejmowaniem działań i karaniem osób, które naruszają przepisy bezpieczeństwa przy tych słynnych naszych przejazdach kolejowych. To jest osoby, które będą próbowały przejechać, przekroczyć. Jak się przekroczyć pieszo, to już możemy od razu podejmować takie czynności bezpieczeństwa, ale powiedzmy, że kierowca będzie chciał ominąć zaporę, taką półzaporę, czy ją przejechać w jakiś inny sposób. Czy wjedzie na ten przejazd kolejowy, gdy zapora będzie opuszczona, czy będzie w trakcie opuszczania, czy na przejazd kolejowy wjedzie przy czerwonym świetle, bądź podejmie próbę przejazdu przez taki przejazd kolejowy, wiedząc o tym, że bezpiecznie po drugiej stronie go nie opuści.
12: W jakich mandatach, wysokich mandatach będzie mowa, jest mowa?
11: No tutaj jest kwestia akurat, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo na tych przejazdach kolejowych, to jest mandat co najmniej w kwocie 2000 zł. Zgodnie z taryfikatorem, minimalny mandat 2000 zł za te naruszenia, o których przed chwileczką powiedziałem.
12: A proszę powiedzieć, jak będą wyglądać te patrole? Rozumiem, że, nie wiem, będą się pojawiały, tych patroli będzie się więcej pojawiało przy takich, nie wiem, newralgicznych miejscach?
11: Znaczy, będziemy te zadania realizować. Będziemy reagować na zgłoszenia mieszkańców, jak podczas czynności swoich patrol będzie przejeżdżał, czy będzie w pobliżu, mając taką informację, będzie podejmował interwencję. No, my nie mamy tyle ludzi, żeby obstawić każdy przejazd kolejowy i pełnić tam tak zwaną, powiedziałbym, honorową wartę przez 24 godziny na dobę. Ja myślę, że kierowcy bardzo dobrze wiedzą, chociaż ostatnio nie wszyscy, że wjechanie na przejazd przy opuszczających się zaporach czy na czerwonym świetle może grozić katastrofą w ruchu kolejowym. No, naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim siebie, swoich pasażerów, ale także pasażerów pociągu, który zaraz tamtędy przejedzie.
12: Tam nowością, jak dobrze też zauważyłem, panie rzeczniku, jest to, że na przykład za utrudnianie czynności strażnikom miejskim będzie można otrzymać 500 zł. O co tak naprawdę chodzi?
11: Tak, to jest nowy zapis w artykule 65a kodeksu wykroczeń, że strażnik miejski będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji, nie tylko przez siebie, ale przez inne służby, że osoba, która zostanie wezwana do zachowania się zgodnego z prawem, gdy nie będzie tego chciała po prostu robić, będzie przeszkadzała, będzie przez strażnika mogła być ukarana mandatem karnym. No i to jest im plus, że na przykład, gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji, który przyjmował dotychczas dalsze prowadzenie takiego postępowania. No kolejną taką kwestią to jest ochrona dzieci i młodzieży przed słynnymi energetykami. Tu również mam dodatkowe uprawnienia, że mandat do 2000 zł za sprzedaż czy oferowanie takich energetyków niepełnoletnim. Będziemy mogli również sprawdzać, czy takie zakazy przestrzegane są też w placówkach oświatowych. Kolejna to weterynaria i ochrona zwierząt. Tu również kary za brak obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie, no i sankcjonowanie wymogów formalnych przy transporcie zwierząt. Kolejne to jest ekologia i stan sanitarny, ale tu już nie muszę chyba mówić, bo w tym Straż Miejska działa już od bardzo wielu lat. To już jest i tak realizowana uchwała nasza tak zwana śląska uchwała antysmogowa, że już od wielu, wielu lat strażnicy miejscy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach. Kontrolujemy też posesje pod względem sanitarno-epidemiologicznym, czy jest na nich porządek. Kontrolujemy sposób gromadzenia odpadów, segregacji tych odpadów. Także dla nas to nowe zadania nie są. Jest to już i tak nasza codzienność od wielu lat. No i taki kontrowersyjny zakaz fotografowania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. No chciałem powiedzieć, no to może być chyba każdy obiekt ważny dla bezpieczeństwa państwa. Po pierwsze, jeżeli jest w dyspozycji wojska lub innych służb specjalnych, które są wymienione w tych przepisach. I tutaj fotografowanie takich obiektów jest zakazane. Ja myślę tak, że no jeżeli będą takie obiekty odpowiednio oznakowane, przyjęte przez wojsko, no tu na pewno jakiś wykaz będzie sporządzony tych obiektów, ale one też nie muszą być od razu objęte takim zakazem. Może to zrobić dowódca danej na przykład jednostki wojskowej. Musi być odpowiedni zakaz. No i formalnie przejęty ten obiekt przez wojska. To może być chyba w dzisiejszych czasach, w dobie tych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia, nagle może stać się to obiekt, o którym byśmy się tego po prostu nie spodziewali. No to też musimy być przygotowani. No ale przede wszystkim zakaz fotograficzny. To jest również podjęcie interwencji, gdy mamy zagrożenie jakichś obiektów fotografowania. Myślę, że nie skończy się tą samym mandatem za zakaz, no ale też powiadomieniem odpowiednich służb, które będą musiały rozliczyć takiego delikwenta, co robił, po co robił, czy dla kogo robił.
12: Wie pan co, nie wiem, czy pan słyszał o nowych uprawnieniach dla Straży Miejskiej?
13: Nie jestem w temacie, więc nie mogę się wypowiedzieć.
12: A pana zdaniem to, że będą pilnować kierowców i pieszych, żeby nie przechodzili na czerwonym świetle przez przejazdy kolejowe, albo sprawdzali, czy psy są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, to dobry pomysł?
13: Wydaje mi się, że tak. Powinno być to wszystko w miarę kontrolowane, bo niektórzy ludzie po prostu tego nie przestrzegają. Później mam takie sytuacje przy tych ostatnich przejściach kolejowych, że tam wypadki się zdarzały, że kierowcy się też nie wiedzą jak zachować. To powinno być bardziej pilnowane, ale też powinni być ludzie bardziej uświadamiani, jakie mają prawo, obowiązki i tak dalej. Bo to na przykład ludzie się boją, nie wiem, na tych przejściach kolejowych samochodem cofnąć, żeby te barierki wziąć i wybić. Tam, nie wiem, pod jakieś, boją się może mandatów, albo że samochód uszkodzą, a tu chodzi przede wszystkim o zdrowie i o życie, prawda?
12: Ale może te mandaty wysokie zdyscyplinują.
13: Czy jeżeli chodzi o przechodzenie na tych czerwonych światłach i tak dalej, okej. Ale jeżeli chodzi, powiedzmy, wybór między mandatem a bezpieczeństwem, to ja bym zawsze był za bezpieczeństwem. Przede wszystkim oni też powinni bardziej, tak policja, albo właśnie Straż Miejska, oni powinni bardziej ludzi uświadamiać, pilnować, a nie karać. Nie?
12: To jeszcze na koniec, myśli pan, że trzeba sprawdzać, czy właściciele psów mają szczepienia przeciwko wściekliźnie?
13: Tak, ja jestem sam właścicielem psa, staram się tego pilnować i myślę, że to powinno być też właśnie bardziej egzekwowane, bo później są bardzo nieprzyjemne sytuacje, że ludzie muszą po lekarza jeździć, jakieś bardzo bolesne zaszczyki przeciwko wściekliźnie. Tak, powinni tego pilnować i żeby ludzie tego przestrzegali.
14: Trzeba pomyśleć, każdy przypadek indywidualnie zależy.
12: W Straż Miejska ma nowe uprawnienia, może karać mandatami osoby, które przechodzą na czerwonym świetle przez przejazdy kolejowe, albo ich psy nie są zaszczepione przeciwko wściekliźnie, albo będą zwracać, czy ktoś nie pali śmieciami w piecach. Myśli pan, że to dobry pomysł?
14: Nie wiem, nie znam tych przepisów w ogóle. Pierwszy raz od pana to słyszę, nie wiem.
12: Ale myśli pan, że jak mają takie nowe uprawnienia, to nie wiem, wyeliminują na przykład to, że no ci kierowcy albo piesi nie będą wchodzili na tory na czerwonym świetle?
14: No raczej nie wyeliminują tego. U nas tego nie wyeliminują. Nie ma szansy. To jest Polska. Widział pan przykład, jak wprowadzali te ograniczenia na tych torach. Niby tamten, a w telewizji pokazują, jak ten dzień, co oni tam strajkowali, czy coś takiego. Ludzie idą prześladowani, nie patrzą na nic.
12: Czyli to nawet nie od straży, ani Straż Miejska, ani wysokie mandaty?
14: Raczej nie.
12: To chyba trochę smutne, nie?
14: No smutne, ale powinni ludzie na siebie uważać, sami dla siebie, a nie łazić po szlabany zamknięte lezie to i po pociąg bo tam pojedzie gdzieś. To widziałem na własne oczy w telewizji, jak łazili w ten dzień, co oni tam zwalniali do 20 km, to przez szlabany zamknięte i idą przez tory.
12: Jak owce na rzeź.
14: No, jak owce na rzeź, tak jest.
12: Wszyscy miejscy mają nowe uprawnienia, będą na przykład karali tych, którzy przechodzą albo przejeżdżają na czerwonym świetle przez tory kolejowe. To dobry pomysł, że teraz strażnicy też będą tego pilnowali?
15: Bardzo dobry pomysł.
12: Dlaczego pani tak uważa?
15: Będzie bezpiecznie, bo niektórzy nie patrzą, jak przejeżdżają, potem są wypadki. Nie?
12: Takie wysokie mandaty mogą odstraszyć, czy to po prostu nic nie zmieni?
15: Mogą, a nie muszą na przykład, nie?
12: Kogo na przykład nie odstraszą?
15: No, takich, co nie uważają po prostu. No, tacy, co mają, dostaną jeden, drugi, a stracą prawo jazdy, no i tyle, nie?
12: A to, że na przykład właściciele psów będą sprawdzali między innymi pod kątem, czy mają szczepienia w siekliznę?
15: To też jest dobry pomysł. Nieraz pies ugryzie, dziecko, dajmy na to, to też jest. Sama mam psa, także tego pilnuję.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Koniec kolejek do krajów spoza strefy Schengen na lotnisku w Pyrzowicach. Z końcem roku na terminalu C pojawi się 10 bramek A, B, C. Automatycznie dokonają odprawy, a o szczegółach usłyszycie w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
12: To panie wojewodo, chciałem zapytać się, tak naprawdę bez dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie byłaby możliwa ta inwestycja, bo dołożono 7 milionów.
16: Już w ubiegłym roku pozyskaliśmy z budżetu państwa kwotę 7 milionów złotych na zakup 10 bramek ABC. W wyniku przetargu, który realizował właściciel lotniska, udało się wynegocjować dobre ceny. Udało się również dzięki temu, że lotnisko dołoży dodatkowe środki, ostatecznie zwiększyć liczbę bramek, które zostaną zakupione do 15. Te 15 nowoczesnych bramek ABC w połączeniu z tradycyjnymi punktami kontroli granicznej pozwoli na zwiększenie przepustowości przejścia o 100%, czyli liczba punktów kontroli granicznej na lotnisku Katowice w Pyrzowicach dzięki tej inwestycji zostanie zwiększona o 100%.
12: Pan z dumą obserwuje, jak to lotnisko tutaj na Śląsku się rozwija?
16: Lotnisko się rozwija bardzo dobrze. Ja się z tego bardzo cieszę. Praktycznie każdy miesiąc przynosi kolejne rekordy ilości odprawionych podróżnych. Chcemy, aby również przepustowość granicy państwowej nadążała za tym rozwojem. Stąd też ten zakup nowoczesnych bramek, które zwiększą przepustowość granicy państwowej i skrócą czas kontroli granicznej, przez co komfort podróżnych jeszcze się zwiększy.
17: Artur Tomasik, prezes zarządu GTLS-a. No przede wszystkim zautomatyzuje kontrolę bezpieczeństwa, ale co ważne też poprawi jakość, czyli bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobry moment. Jesteśmy w trakcie rozbudowy terminala C. Chcemy poprawić przede wszystkim standard obsługi pasażerów po przylotach, tak jak tu widzimy ze strefy No Schengen. Po prostu zwiększyć miejsca, ale także zwiększyć ilość miejsca do odprawy z 8 do 16 bramek, w tym 10 bramek automatycznych. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla pasażerów. No, będą krócej czekać na odprawę po przylocie często z dalekich krajów. No ja tu nie widzę kolejki, bardzo sprawnie tutaj funkcjonuje. Straż Graniczna zawsze staje na wysokości zadania. Jest tutaj z nami pan komendant. Myślę, że tych kolejek już dzisiaj nie ma za dużych, a pewnie będą mniejsze w przyszłości. No zdarzają się, obsługujemy 1 000 000 pasażerów każdego letniego miesiąca, lipiec, sierpień. W tym roku spodziewamy się po 1 000 000 pasażerów, gdzie zimą jest tylko 400 tysięcy. Mówię tylko, bo kiedyś było 100, ale różnica między latem a zimą jest znacząca. W związku z tym wtedy mamy ten pik sezonu, no i zdarzają się i pewnie będą się zdarzać. Staną tutaj po stronie zachodniej lotniska bramki, 10 bramek będzie na terminalu C, 5 na odlotach na terminalu A. Tak jak tutaj pan wojewoda powiedział, montaż 10 bramek będzie do końca roku. Te 5, które my już finansujemy, będą też zamontowane na rozbudowywanym terminalu C i oddanym do użytkowania, mam nadzieję, przed sezonem letnim.
18: Podpułkownik Łukasz Nowara, komendant placówki Straży Granicznej w Katowicach, Pyrzowicach.
12: Panie komendancie, proszę powiedzieć, co w praktyce te bramki oznaczają dla Was w służbie i dla pasażerów?
18: Dla nas w służbie to przede wszystkim tak naprawdę zwiększenie poziomu szczelności granicy państwowej. Zyskujemy narzędzie, które wyposażone jest w wysoko wyspecjalizowane czytniki, skanery z najnowszym oprogramowaniem, a to z kolei nam jako służbie pozwala tak naprawdę wykrywać już fałszerstwa o bardzo zaawansowanym poziomie. Nawet już tak naprawdę na etapie wytwarzania dokumentu. Więc my jako służba zyskujemy po prostu świetne

0: zdjęcie twarzy przez odpowiedni skaner i tak naprawdę jest to porównywalne, czyli real jest porównywany z zapisami, z zapisanymi danymi w dokumentach. Jeżeli wszystko jest zgodne, tak naprawdę pasażer płynnie przechodzi, czyli bramka się automatycznie otwiera. Natomiast jeżeli jest jakiś problem na poziomie pewnych niezgodności, no to tutaj już samoczynnie pasażer nie opuści tej bramki, wtedy funkcjonariusze tak naprawdę muszą reagować i będą weryfikować, na czym ten problem polega. Pewne problemy mogą zaistnieć tutaj w sytuacji szczególnie osób mało doświadczonych, które, mówię tu o pasażerach, którzy po raz pierwszy będą korzystać z tego typu bramek, dlatego te bramki są wyposażone w filmiki instruktażowe, ale my również jako służba będziemy gdzieś tam pomagać pasażerom, żeby ich instruować, bo tam trzeba na przykład ściągnąć nakrycie głowy, czy ściągnąć okulary przeciwsłoneczne. Tego typu problemy no, mogą zaistnieć przy tych pierwszych momencie, tak?
1: One będą działać od kiedy?
0: No tak naprawdę, jak już tu pan prezes i pan wojewoda mówili, no do końca tego roku tak naprawdę te 10 bramek będzie zakupionych i zamontowanych. W pierwszej kolejności bramki, 5 bramek na kierunku odlotowym.
2: SK Śląsk.
3: A ja przypomnę, że te 10 bramek, które automatycznie dokonają odprawy na terminalu C na lotnisku w Pyrzowicach, ma się pojawić już pod koniec roku. Więcej informacji ze Śląska i Zagłębia znajdziecie już teraz na naszym portalu sk.pl. Na dziś w magazynie reporterów SK Śląsk to wszystko.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. W pełnym rynsztunku bojowym, w aparatach oddechowych, walcząc z czasem i swoimi słabościami, pokonywali wymagający tor przeszkód. Ponad 100 strażaków z całej Polski wzięło udział w ekstremalnym turnieju sprawnościowym w Dąbrowie Górniczej. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Adam Rogoza, jestem przewodniczącym Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa, która zdecydowała się być współorganizatorem tych zawodów. Dzisiaj się zjeżdżają strażacy z całej Polski, z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na zawody ogólnopolskie do Dąbrowy Górniczej, gdzie będą się zmagać z torem, który żeśmy rozłożyli. Konkurencje są typu takiego, że trzeba podjąć pakiet prawie 20-kilogramowy, wyjść na wieżę, po czym ułożyć go w skrzyni równo, tak żeby nie było punktów karnych. Później trzeba wyciągnąć na linię drugi pakiet wężowy o tej samej wadze, również umieścić go w skrzyni, zejść na dół po schodach. Później trzeba przebiec z linią wężową, zaliczyć cel. Wcześniej jeszcze mamy symulację wyważania drzwi przez uderzenie młotem. Po wykonaniu tych czynności jest ewakuowanie manekina do mety. Manekin waży około 80 kg.
5: Po co to robić?
4: Robimy to po to, żeby promować zdrowy tryb życia i sprawność fizyczną wśród strażaków, gdzie przy tak wymagającym torze naprawdę trzeba je mieć wiele, żeby go pokonać.
5: Taki zwykły strażak, który na co dzień pełni służbę, on jest w stanie taki tor pokonać w krótkim czasie?
4: Czasy są różne strażaków, to można będzie dzisiaj zauważyć.
5: Zależy od tego, ile ma strażak siły, tak, jaką ma kondycję, bo wy cały czas nad tą kondycją pewnie pracujecie.
4: Mamy różne specyfikacje w naszej straży pożarnej. Wiadomo, że informatyk przy komputerze nie będzie musiał się wykazywać taką samą kondycją jak strażak, który musi ratować ludzi z pożaru. Dlatego nie mogę powiedzieć, że wszyscy są na takim samym poziomie wyszkolenia, jeżeli chodzi o kondycję.
6: Aspirant Mateusz Przeszelik, komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Strażacy będą mierzyli się z różnymi konkurencjami przybliżonymi do tego, z czym mierzymy się na co dzień w naszych realiach służby.
5: Czyli co? Będą podnosić osobę leżącą, tak? Będą się wspinać po wieży?
6: Tak, można powiedzieć, że jest symulacja ewakuacji osoby poszkodowane, jest symulacja biegnięcia po klatce schodowej, wyważanie drzwi, operowanie linią gaśniczą, no i również bieg w pełnych środkach ochrony indywidualnej.
5: Najsilniejsi z najsilniejszych pewnie tu dzisiaj zjechali.
6: Można tak powiedzieć, chociaż tak naprawdę w straży pożarnej pracując na podziale bojowym trzeba być trochę sportowcem na co dzień, także myślę, że każdy z nas jest tutaj najlepszym z najlepszych, a tym bardziej ci ludzie, którzy chcą podjąć się tego wyzwania.
5: Co tu najtrudniejsze jest? Jaka najtrudniejsza ta konkurencja tak według pana oceny jest?
6: Najtrudniejsze tak naprawdę jest podjęcie decyzji o starcie, tak mi się wydaje, ponieważ mamy na sobie około 20 kg środków ochrony indywidualnej, w co wliczają się buty specjalne, hełm, ubranie specjalne oraz trzeba pamiętać o tym, że mamy na twarzy maskę z podpiętym aparatem powietrznym.
5: Czyli można powiedzieć, utrudniliście sobie do granic możliwości to przebiegnięcie tego toru przeszkód.
6: Lubimy przesuwać poprzeczkę.
5: Co się liczy w tej konkurencji? Czas czy co?
6: Przede wszystkim liczy się samo wystartowanie i podjęcie wyzwania, a tak w kuluarach mówimy o tym, że to są najtrudniejsze 2 minuty w sporcie, także możemy się spodziewać czasu około 2-3 minut.
7: Nazywam się Łukasz Kubień.
5: Skąd pan przyjechał?
7: Z

0: Bader Giedrzywca. Żeby się sprawdzić, zawsze chciałem się sprawdzić, to są pierwsze moje zawody z kolegą tutaj. No i po prostu chęć sprawdzenia się i porównania z innymi strażakami.
1: Jakaś najtrudniejsza tutaj część tego toru przeszkód dla pana jest?
0: Przeżyć. Nie, żartuję. No chyba wszystko, bo tutaj jak żeśmy zaczęli trenować, to dowiedzieliśmy się, że tutaj jest bardzo duży wysiłek. No i ogólnie to cały tor jest bardzo ciężki.
1: A co jest najtrudniejsze?
0: No najtrudniejszy to chyba będzie, mi się wydaje, może manekin, bo 80 kg, czyli jest cięższy ode mnie, no i trzeba go przeciągnąć na tą odległość. No wszystko ma jakieś tam składowe swoje i wszystko jest ciężkie, ale najcięższy jednak jest ten manekin, to jest na samym końcu. Jest bardzo ciężki. W moim wieku, jakbym szedł poniżej 2 minut, to bym się cieszył.
1: Powiedział pan, że najtrudniejszy jest ten manekin, bo co, bo tu jesteście w pojedynkę, normalnie wy stanowicie zespół wyjeżdżając na akcję, prawda? Ktoś zawsze pomoże.
0: Rota jest dwuosobowa zawsze i zawsze we dwójkę to robimy, jeżeli kogoś tam trzeba z pożaru wynieść. Ale tutaj chodzi o to też, że ten tor jest bardzo ciężki do przejścia i na samym końcu jeszcze się dostaje taki ciężki manekin do przeciągnięcia.
1: Ile pan trenował, przygotowywał się do tych zawodów?
0: No szczerze mówiąc, trenowaliśmy jakiś może miesiąc. W trakcie tego trenowania jeszcze wdarła się choroba, także można powiedzieć, że jedziemy teraz na spontanie.
2: Nazywam się Mateusz Majdak, też przyjechałem z Żywca, z jednostki.
1: Dla pana co tutaj najtrudniejsze będzie?
2: Dla mnie, ja się najbardziej obawiam wciągania pakietu wężowego, ponieważ może on nie jest jakoś ciężki, bo to jest 20 kilo, ale samo to wyciąganie tej liny, ja mam akurat, nie mam za długich rąk, więc a to jest duży plus i tego się troszkę obawiam. A tak, no zobaczymy, żeby się jakoś za bardzo nie spompować z początku, żeby mieć tą siłę jeszcze na tą końcówkę, na tego manekina. Myślę, że będzie wszystko dobrze, zobaczymy. Przygotowywanie, no to gdzieś w tej straży to ciągle utrzymujemy tą sprawność fizyczną, więc ciągle gdzieś ta siłownia czy jakieś ćwiczenia mamy własne, no to gdzieś na pewno na plus nam to pomoże dzisiaj. Tutaj, czy może nic nas nie zaskoczy, na pewno gdzieś ten manekin, to na różnych ćwiczeniach gdzieś tam go nieraz przeciągamy, czy uderzanie młotem, no to jest taka, to są te jakby zadania strażaka, gdzie na pewno gdzieś to wykorzystujemy w naszych działaniach i to na pewno gdzieś na plus jak najbardziej.
1: Co dla was oznacza udział w tych zawodach? Nawet to, że ludzie będą was obserwować.
2: A to na pewno, że ludzie nas będą obserwować, gdzieś tam jakaś dodatkowa motywacja i żeby się z jak najlepszej strony pokazać, ale no takie sprawdzenie właśnie samego siebie, czy po prostu na czym jeszcze możemy popracować, żeby być jeszcze lepszym tym właśnie strażakiem. No z jak najlepszej strony się pokazać, to na pewno.
3: Oskar Brzezik, konferansjer. W całej Polsce są zawody najtwardszy strażak, a tutaj w Dąbrowie Górniczej jest najsolidniejszy strażak. Wynika to też trochę, że ta zmiana nazwy od Solidarności, no i tutaj walczą drużyny.
1: Jak będzie sama rywalizacja wyglądała?
3: Przede wszystkim zaczynamy od biegu po rusztowaniu z 19-kilowym pakietem na ramieniu. Następnie ten pakiet wkładamy do skrzynki, przystępujemy do wciągania 19-kilowego pakietu do skrzynki, zbiegamy na dół, no i później najtrudniejsze jest na samym dole, czyli później podbiegamy do maszyny symulującej wyważanie drzwi, następnie 4,5-kilowym młotkiem przesuwamy obciążenie, odkładamy młotek i przystępujemy do dalszej konkurencji, którą jest slalom. Musimy minąć hydranty strażackie, później rozciągnąć na odległość 30 metrów nawodnioną linę wężową. Tą liną musimy ten cel strącić, ponieważ tam w środku ta woda się znajduje i tutaj możemy stracić sekundy na tej konkurencji. Jak nam się uda ten cel strącić, przechodzimy do ostatniej rzeczy, czyli bierzemy manekina, który ma 80 kg i tyłem musimy przejść 30 metrów aż do mety. Tak to mniej więcej wygląda i ta konkurencja jest podobna do tego, co jest w innych miastach, czyli do tego najtwardszego strażaka, tylko tutaj ze względu na tą Solidarność jest ta nazwa najsolidniejszy strażak, co tworzy tą specjalność tego miejsca właśnie i tego wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Są różne kategorie, więc tak naprawdę czasy zależą od kategorii, więc tutaj wszystko wyjdzie w praniu. Mamy kategorie Open mężczyzn, Open kobiet, sztafety, drużyny, no i tego najsolidniejszego strażaka, więc tutaj w każdej kategoriach te czasy będą różne.
4: Edyta Odyjas, zastępca przewodniczącego regionu śląsko-dąbrowskiego Dominika Kolorzak, również prezes fundacji, która współorganizuje tutaj tę wspaniałą akcję. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że to jest niesamowite, że ci zawodnicy z różnych stron Polski przyjeżdżają na własnych urlopach, za własne pieniądze i jakby mierzą się z niesamowitym wysiłkiem. I tutaj jako taki działacz związkowy chciałabym zaapelować do tych wszystkich pracodawców, szczególnie do komendantów. Drodzy komendanci, to jest niesamowite, że tym ludziom się chce. Oni tutaj pokazują swoją sprawność. Jednak otwórzcie serca, zróbcie czasem nocleg, delegację, bo warto, bo to oni naszych obywateli będą wiedzą tutaj, w ogóle obywateli, nas wszystkich, to jest nasze bezpieczeństwo, więc musimy dbać o takie dobro nasze. Ale też przy okazji Państwu powiem, to jest niesamowite miejsce, bo tu też uczymy ludzi obronności, pierwszej pomocy. Tu dzisiaj przyjdzie do nas młodzież mundurowa, około 40 osób i będą mogli zapoznać się z różnego rodzaju możliwościami w przyszłości zawodu. Tu będzie urząd pracy wystawiony, żeby ten młody człowiek zobaczył, że to nie jest takie straszne, więc my ogólnie mieszkańców, jeżeli nie wiem, kiedy będziecie to, drodzy mieszkańcy, słuchać, zapraszamy Was serdecznie w to miejsce pod Pałac Zagłębia Kultury.
1: Też robicie to po to, żeby ludzie zobaczyli, tak? Jacy są strażacy silni, co potrafią.
4: Drodzy Państwo, jeżeli cokolwiek się wydarza, nie będę tutaj mówić, co się może wydarzyć, kto pierwszy na tym miejscu jest? Przede wszystkim strażak. Te jednostki nie zawsze są doposażone, bo mamy brak wakatów. Ja uważam, że strażak to jest przede wszystkim strategiczny zawód, jeżeli chodzi o Polskę, ale tu też będą punkty medyczne. Tam mamy taki punkt, gdzie uczymy pierwszej pomocy. Będzie tutaj służba cywilna, będzie tutaj policja. No, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby przybliżyć tą pracę tego człowieka w mundurze, że to jest ważne, tak? I żeby ludzie poznali ich z innej strony. Porozmawiali, zapytali, młodzi szczególnie. Przedszkolaki będą, też są dmuchańce za darmo, więc ogólnie ciekawa impreza.
5: Aleksandra Sawicka z JRG Grodków. Te zawody są świetne, żeby sprawdzić się, żeby pokonać swoje jakieś progi, a także dobra zabawa i zaprzyjaźnić się z innymi strażakami. Najtrudniejszym wyzwaniem jest start indywidualny, a reszta to już zabawa.
1: A jeśli chodzi o właśnie porównanie, no trudno porównywać siłę mężczyzn i kobiet. Tutaj ten manekin ciężki, to wspinanie się, chyba dla kobiety też bardziej wymagający jest taki wyścig.
5: Jest to trudny wyścig, ponieważ właśnie mamy te same ciężary co mężczyźni, ale uważam, że jeśli działamy w straży, no to nie dzielimy się na mężczyzn i na kobiety, tylko działamy razem i wszyscy razem musimy mieć siłę.
6: Dzień dobry, Grzegorz Tosta, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Rybnika. Jestem jednym z sędziów na tych zawodach w Dąbrowie Górniczej.
1: Co będziecie oceniać?
6: Będziemy oceniać poprawność wykonywania zadań w poszczególnych momentach w danym torze. To rozkłada się z kilku zadań. Po prostu musi być na przykład manekin odłożony w danym miejscu, czy nie ma popełnionych jakichś błędów. Na przykład jest wieża do góry, można wchodzić po dwa schody, ale schodzić już trzeba dotykając każdego stopnia osobną nogą, tak?
1: Co, jak zawodnik popełni błąd, to co? Odejmujecie punkty?
6: Tak, są przyznawane sekundy karne.
7: No to oficjalnie startujemy nasze zawody. Kochani, wielkie brawa, wystartowaliśmy! Jest pierwsza konkurencja, a zatem oficjalnie pisze się historia na naszych oczach. Najsolidniejszy strażak 2026 Dąbrowa Górnicza. No to pierwsza konkurencja. Bieganie tutaj po tym rusztowaniu z 19-kilowym pakietem na ramieniu. To jest jego pierwsze zadanie. Za chwilkę będzie odkładał ten pakiet do skrzynki i będzie to wciąganie tego pakietu do skrzyni właśnie z góry. Więc to jest teraz przed naszymi oczami. Tak jak widzicie, kolor czerwony to jest jego kolor. W tym momencie jesteśmy na tym drugim punkcie. A momencie będzie zwignięcie na dół i bardzo istotna rzecz przy tym zwignięciu jest taka, że strażak musi dotknąć każdy stopień nogą. Jeśli ominie jakiś stopień, będzie chciał zbić szybciej, no to za to będą punkty karne. Następnie podbiega do maszyny symulującej wyważanie drzwi. Tutaj to jest to właśnie maszyna, którą widzimy. No i będzie później musiał 4,5-kilowym młotkiem przesunąć obciążenie, odłożyć młotek wyznaczone miejsce, które jest tutaj po mojej prawej stronie, właśnie w to miejsce, po którym teraz idę. Następnie slalom między hydrantami strażackimi. No i później rozciąganie na odległość 30 metrów na podzielonej linii wężowej. No ale teraz przystępujemy właśnie do tej

Symulacja, więc jest nieco inaczej niż miałoby to miejsce w rzeczywistości. Odkładamy teraz sprzęt, przechodzimy do kolejnej rzeczy. To, o czym wspomniałem, jest teraz slalom. Pamiętajcie o tym, że ten zawodnik jest obciążony, bo ten pakiet ma niespełna 20 kg na ramieniu, więc to jest właśnie jego środowisko naturalne. I zobaczmy, jest już czas, jaki mamy, to 2 minuty 10 sekund, już jest za nami. Teraz ten 30-metrowy wąż, oprócz tego obciążenia, ma już węża na swoim ramieniu. Przypomnę, 30 metrów, na tyle ten wąż się rozciąga i proszę, mamy już trafienie. Trzeba właśnie ten cel strącić, odłożyć rądownicę za linię bramki. To już jest zrobione. No i teraz ostatnia rzecz. Manekin to jest dorosły człowiek, czyli waży 80 kg ten manekin, bo to jest symulacja, tak jak byłby to człowiek dorosły i 30 metrów trzeba tyłem przejść i położyć się na materacu. 2 minuty 58 sekund tej konkurencji już za nami. Przypomnę, żeby kolejna dwójka zawodników była gotowa i zobaczmy teraz wspólnie. 3 minuty już ponad za nami.

0: minutę łosień, 3 minuty 30 sekund dla mnie. Zobaczmy, jaki to będzie czas. Musi pojawić się na materacu i mamy 3 minuty 33 sekundy. Szanowni Państwo, poproszę o wielkie brawa. Mamy już pierwszego zawodnika za nami.
1: Tomasz Grzysz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Siemianowice Śląskie. To mój debiut, więc byłem się sprawdzić. Ciężki, wymagający tor. Końcówka, przeciąganie manekina, bo to już człowiek wycieńczony, nogi już odmawiały posłuszeństwa i ciężko było z nim dobiec.
2: SK Śląsk.
3: Mysłowice staną się miejscem wyjątkowej miejskiej wycieczki poświęconej sztuce ulicznej. W ramach Metropolitan Design Week odbędzie się City Tour prowadzący przez najważniejsze murale w mieście.
4: Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jest to najnowsza propozycja, mam nadzieję, długofalowego projektu zaproponowaną przez Metropolię, które oczywiście miasto Mysłowice włącza się ochoczo. Bardzo ciekawa rzecz, która utkwiła mi w pamięci po pierwszym spotkaniu, była związana z tym, jak widzą Mysłowice designerzy na zewnątrz. Dwa elementy przykuły ich uwagę. To są u nas murale i instalacja Rura Parku. U nas w mieście tutaj w środku równie się mówi na temat tej instalacji. Niemniej jednak ona wzbudza zainteresowanie i jak widać inspiruje. W związku z tym, opierając się na tych dwóch elementach, zaproponowaliśmy następującą podróż po tych punktach. Od godziny 15 w najbliższą sobotę serdecznie Państwa zapraszamy do przejścia spacerkiem po muralach w Mysłowicach. Oczywiście będzie odpowiednia osoba w pełni kompetentna opowiadała o tym, kiedy murale powstały, z czym one są związane, a godzinie 18 na rynku miasta Mysłowice wraz z odpowiednimi osobami, designerami będziemy rozmawiać na temat instalacji Rura Parku. Pragnę nadmienić, że Rura Park biegiem ostatnich miesięcy wzbudza coraz większe zainteresowanie. W marcu przyszłego roku wraz z innymi miastami Sosnowiec i Jaworzno będziemy robili wydarzenie razem z przedstawicielami holenderskiej kultury. Będziemy wykorzystywali Rura Park jako miejsce do możliwości prezentowania Festiwalu Światła, co nas bardzo, bardzo cieszy. Więc może czas najwyższy, żeby usiąść i trochę porozmawiać na temat historii Rura Parku, na temat tego, skąd ono się wzięło, w jakich latach powstał i czemu miał służyć. I czy ono miał być na chwilę, czy na stałe. Więc na ten temat będziemy rozmawiali i będziemy bardziej przyglądali się temu, jak designerzy spoglądają na tą metalową przestrzeń artystyczną. Natomiast dnia następnego, czyli 20, zapraszamy serdecznie Państwa na spektakl Beboki, bo to również jest związane już do kultowego kinoteatru Znicz i tam wykorzystując piękno tegoż miejsca, już wewnątrz będziemy oprowadzali nie tylko po kinooperatorce, ale i również zapraszali do gliniarni, więc będzie to połączenie nie tylko spektaklu teatralnego, ale i również wizyty tak trochę za kulisami kultowego kinoteatru Znicz. Oczywiście najwięcej informacji macie Państwo na naszej stronie internetowej. Liczymy, że Państwo się zapoznacie z ofertą. I co? Widzimy się 19 i 20 na Metropolitan Design Week.
5: Rozkładając to na czynniki pierwsze, ile tych murali będzie można zobaczyć i gdzie?
4: Nie uda nam się spacerkiem zwiedzić wszystkie murale, ale wszystkie te murale, które są zlokalizowane, które Państwo doskonale kojarzycie na Starym Mieście i również w dzielnicy Rymera, to tam będziemy te murale zwiedzać. Od godziny 15 startujemy od rynku i będziemy się przemieszczać po tych najbliższych muralach rozstawionych, zaprezentowanych w okolicach Starego Miasta.
5: Rura Park to budowla, która właśnie te kontrowersje od wielu lat wzbudza i nieraz już się mówiło o tym, żeby to rozebrać.
4: Tak, ona wzbudza te kontrowersyjne tematy. Przede wszystkim one mocno ogniskują się w naszym mieście. Natomiast jak wcześniej wspomniałem, na zewnątrz różnie bywa. Przyglądają się tej instalacji i też ASP odwiedzało nasz rynek miasta Mysłowice po to, żeby zainspirować się tą instalacją. Więc wydaje mi się, i o czym też świadczy moja wizyta wtedy na pierwszym spotkaniu w ramach właśnie Metropolitan Design Week, że Rura Park to taki powód do wstydu, ale bardziej wewnątrz niż na zewnątrz. Będziemy odczarowywać tą instalację, a zobaczymy, co nam z tego wyjdzie już w najbliższą sobotę, godzina 18, rynek miasta Mysłowice i rozmawiamy na temat Rura Parku.
5: Być może już niedługo mieszkańcy się będą chwalić, że mają Rura Park w Mysłowicach.
4: Może tak, możliwe, że Rura Park zniknie. Trudno mi tutaj wypowiadać się na temat tego, jaka jest przyszłość tej przestrzeni. Niemniej jednak póki co postarajmy się nieco odczarować tą przestrzeń metalową.
2: SK Śląsk.
3: Górnicy dzwonią, policja górnicza sprawdza. Co czwarte zgłoszenie na telefonie zaufania Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jest zasadne. Co ważne, anonimowe sygnały od pracowników przekładają się na realne działania, kontrole i decyzje administracyjne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
6: Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
7: Pani dyrektor, powiedzmy, telefon zaufania, od kiedy działa w Wyższym Urzędzie Górniczym i co to takiego tak naprawdę jest?
6: Telefon, tak zwany telefon interwencyjny, działa od 2011 roku. Celem było umożliwienie pracownikom zatrudnionym w ruchu zakładów górniczych przekazywanie informacji o przypadkach nieprzestrzegania przepisów i szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa zakłada górniczych. Telefon jest obsługiwany przez służbę dyspozytorską działającą całą dobę.
7: Jak to wygląda w praktyce? Rozumiem, że każdy górnik może na ten telefon zadzwonić.
6: Oczywiście, każdy może zadzwonić i zgłosić zdarzenia, które są według niego niepokojące, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego. W 2025 roku mieliśmy 100 zgłoszeń, z czego 79 dotyczyło stricte zasad bezpieczeństwa ruchu. Na te 79 potwierdzonych mieliśmy 17.
7: To tak dla zobrazowania, dla przykładu, to na przykład o czym mówią górnicy na tej linii?
6: Najczęściej zgłaszanymi nieprawidłowościami w 2025 roku to było zgłoszenia przekroczenia dopuszczalnej temperatury, nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń, w tym nieprawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych. Tematy dotyczące zagrożenia metanowego, w tym niesprawne czujniki metanu, nielegalna eksploatacja, stosowanie niebezpiecznych metod pracy, nieprawidłowy stan obudowy zmechanizowanej, nieprzestrzeganie przepisów, stosowanie nieprawidłowej procedury wypadkowej, nieprzestrzeganie czasu pracy, przekroczenia norm hałasu zapylenia, przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów kopalnianych. To są takie najczęściej zgłaszane nieprawidłowości przez załogę.
7: To powiedzmy w takim razie, pani dyrektor, otrzymujecie to zgłoszenie. Rozumiem, że jest uruchamiana w Wyższym Urzędzie Górniczym, która, no tak można powiedzieć, o was się mówi, że jesteście policją górniczą, czyli rozumiem, że rozpoczynają się pewne procedury.
6: Oczywiście. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
7: Mówiła pani, że telefon dzwoni w zasadzie od 2011 roku, no to już 15 lat. Czy w ciągu tych 15 lat ze statystyk wynika, że tych zgłoszeń sukcesywnie jest coraz więcej?
6: Wydaje mi się, że zgłoszenia utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z tym, że analizując na przykład rok pięcioletni okres czasu 2021-2025, to widzimy, że w roku 2011 było 87 zgłoszeń, z czego potwierdzonych 26. W 2025 było 100, ale było potwierdzonych 17. Także natomiast w roku 2023 mieliśmy na przykład 70 zgłoszeń, a w 2024 72 zgłoszenia.
7: To są wszystko zgłoszenia anonimowe?
6: W większości tak. Bywają zgłoszenia, że pracownicy się przedstawiają, ale generalnie raczej dzwonią osoby, które nie chcą podawać swojej tożsamości z uwagi na to, że nie wiem, mają obawy przed zgłoszeniem, żeby nie mieć problemów w zakładzie górniczym.
7: Bo boją się, że na przykład stracą pracę.
6: Albo będą mieć jakieś inne nieprzyjemności w zakładzie.
7: To jeszcze na koniec, czy mogłaby pani dyrektor powiedzieć, no bo jak to z każdym telefonem, czy są tak zwane fałszywe telefony, fałszywe zgłoszenia, niepotwierdzone?
6: Tak powiedziałam, że na 100 zgłoszeń w 2025 mieliśmy potwierdzonych 17.
7: A Czy takie niepotwierdzone zgłoszenia wiążą się z jakimiś konsekwencjami dla tych, którzy dzwonią?
6: Znaczy się, ponieważ są anonimowe, to trudno tutaj mówić o konsekwencjach.
7: Rozumiem, ale może wy jakoś możecie je zweryfikować.
6: Z drugiej strony, jeżeli są jakiekolwiek zgłoszenia, to należy tutaj, nie możemy mówić o zmarnowaniu czasu inspektorów, bo to wszystko dotyczy zabezpieczenia, bezpieczeństwa ruchu, bezpieczeństwa pracowników. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość, bo już sam fakt, że te 17 zgłoszeń było potwierdzonych, to potwierdza, że jednak jest to istotna sprawa i ważna.
7: A te 17 potwierdzonych to wiadomo gdzie?
6: Między innymi tutaj na 14 zgłoszeń dotyczących przekroczenia dopuszczalnej temperatury było jedno potwierdzone. Nieprawidłowy stan maszyn i urządzeń mamy jedno potwierdzone na 5 zgłoszeń. Zagrożenie metanowe na 4 nieprawidłowości zgłoszone, jedno było potwierdzone. Także są, jak widać, jest to, jeżeli na przykład zagrożenie metanowe, jest to istotna sprawa, prawda, jeżeli chodzi o prowadzenie bezpieczeństwa.
7: No właśnie, to już jest chyba bardzo niebezpieczne, jeżeli się potwierdza, że ktoś majstruje przy czymś, co jak wybucha, to wiemy, że kończy się ogromną tragedią.
6: Dokładnie, dlatego mówię, że ważne jest to, że ludzie mają coraz większą świadomość właśnie poczucia bezpieczeństwa, szanowania swojego zdrowia i pracowników.
3: Zmieniamy temat. W Katowicach można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. Wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy. Ta dostępna będzie do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją ponad 35 milionów ludzi. Wystawę odwiedził też nasz reporter Darek Brombosz.
8: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Artifact Exhibition w Polsce.
7: Tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się cała ta podróż?
8: Tak, ta podróż nasza jako gościa wystawy zaczyna się od galerii, w której najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego, po to, aby gość otrzymał pewien kontekst wystawy i był przygotowany na to, co zobaczy dalej. Musimy być uwrażliwieni na to, że przedmioty na tej wystawie, a jest ich około 200, zostały wydobyte z samego wraku Titanica właśnie.
7: Takie perełki tutaj na tej wystawie to?
8: Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów, myślę więc, że dlatego są bardzo wzruszające i niosą w sobie taki ładunek emocjonalny. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Możemy zobaczyć też wspaniałą zestawę stołową, która dekorowała pierwszą, drugą i trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
7: Tutaj ze sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
8: Możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
7: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa, ile się ją zwiedza ktoś, kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
8: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą w 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
7: Wy przypominacie historię Titanica?
8: Pielęgnujemy tą historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać i poczuć to, że historia przede wszystkim ludzi, pasażerów, jest podobna czasami i do naszej. Tak, to prawda, skala tej wystawy jest bardzo duża. Ona jeździ po świecie od wielu, wielu lat, od końca lat 90. i do tej pory odwiedziło ją około 35 milionów zwiedzających, ale jest to wystawa pod tym samym szyldem, ponieważ tak naprawdę pod tym szyldem The Artifact Exhibition podróżowało po świecie do niedawna 5 różnych zestawów eksponatów. Tak jak najbardziej i właśnie to tworzy jej wyjątkową wartość. Dotknąć niestety nie możemy, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo kusi.
7: Czy James Cameron pomógł waszej wystawie, czy zaszkodził?
8: Jeżeli mówimy o tym, czy jego film rozbudził zainteresowanie Titanikiem, to myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast czy zaszkodził, jest to kwestia wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakie jest zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu. Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
7: Czy może pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać na przykład z przewodnika?
8: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
7: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
8: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy do kogo należały, są wydobyte z dna oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu, zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli i rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi, ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte, tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal aktualny i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tych tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też pozostaniu dezintegracji, zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
7: A po tych 114 latach od katastrofy pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
8: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity i jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
9: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi w Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
7: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września, dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
9: Aha, emocje są. Dreszczyk z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasu, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to o walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titanicu. nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Paniałe powiązanie jednego z drugim i to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
7: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanica dzięki chociażby okularom VR.
9: No, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
7: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
9: Zaraz dostanę.
7: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
9: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. Jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
2: SK Śląsk.
3: Co łączy Ernesta Hemingwaya, Winstona Churchilla czy Vincenta Van Gogha? Wszyscy chorowali na chorobę afektywną dwubiegunową. Szacuje się, że na co dzień mierzy się z nią od 6 do 11% populacji. Mówi psycholożka i psychoterapeutka Martyna Jarząb oraz psychiatra dr Michał Opielka. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Choroba afektywna dwubiegunowa to jest choroba, która objawia się przeważnie dwoma skrajnymi stanami. Manią i depresją. Mania to jest taki stan, w którym osoba doświadczająca jej jest bardzo pobudzona, ma mnóstwo pomysłów, mnóstwo idei, zaczyna robić rzeczy, których do tej pory nie robiła, a które wydają się nagle bardzo pociągające, atrakcyjne. Często w manii ludzie robią naprawdę rzeczy, które są na granicy w ogóle życia i śmierci, to znaczy uprawiają ekstremalne sporty, nie wiem, jeżdżą szybko samochodem. To jest taki stan, w którym wydaje się, że mogą zawojować świat. Ale jednocześnie ten stan jest bardzo wyczerpujący, ponieważ w tym stanie osoby nie zapominają o tym, żeby jeść, żeby spać, żeby jakoś zadbać o swoje ciało. I to jest stan takiego wyczerpania po pewnym czasie, że zaczyna się pojawiać ten drugi stan, czyli depresja. Depresja, czyli stan dużego smutku, niechęci, braku czerpania przyjemności z czegokolwiek i to jest przeciwwagą właściwie tego stanu maniakalnego i to, co charakteryzuje obydwa te stany, to taki radykalizm, że zarówno ten stan maniakalny i ten depresyjny mogą być bardzo silne, że depresja to jest często taka depresja, że naprawdę nie wstaje się z łóżka i trudno pójść do toalety. Oczywiście to jest być może też uproszczenie w takim sensie, że nie tylko te dwa stany występują w chorobie afektywnej dwubiegunowej, natomiast one są najbardziej charakterystyczne dla tego schorzenia.
11: Ale zarówno jeden stan, jak i drugi może być niebezpieczny dla człowieka, tak? Bo tak jak pani powiedziała, ten stan maniakalny, tak? To jest taki, jesteśmy w takim, na tak zwanym haju, tak? Czyli człowiek podejmuje ryzykowne działania, natomiast w tym drugim stanie te działania mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia.
10: Tak, obydwa stany na pewno są niebezpieczne dla zdrowia, dla życia często nawet. Dlatego, że w tym maniakalnym stanie rzeczywiście, nawet jeśli nie podejmuje się ryzykownych działań, to znaczy takich adrenalinowych, w sensie, nie wiem, że skacze się ze spadochronem, to, nie wiem, podejmuje się takie ryzykowne działania jak zaciąganie kredytów, jakieś inwestycje, zdrady często też występują tutaj. Natomiast w tym stanie depresyjnym, człowiek naprawdę czuje niechęć do życia i to ten niezaopiekowany stan to może skończyć się nawet samobójstwem, ponieważ tutaj pojawiają się właśnie myśli samobójcze, poczucie totalnej beznadziei, pustki, więc w tym sensie jest to też bardzo niebezpieczny stan dla zdrowia i nawet życia.
11: A w jaki sposób się pracuje z taką osobą, która choruje na chorobę afektywną dwubiegunową?
10: Przede wszystkim tutaj potrzebny jest psychiatra, to znaczy farmakologia jest bardzo istotnym czynnikiem leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej i powiedziałabym nawet, że kluczowym. Oprócz tego psychoterapia jest bardzo ważnym też elementem, dlatego że osoba, która choruje na HAD, czyli chorobę afektywną dwubiegunową, musi rozeznawać swoje stany psychiczne, to znaczy wiedzieć, że to, co się dzieje, to być może jest właśnie nadchodzący stan depresji albo manii. I osoby, które żyją z tą chorobą, uczą się tego i wiedzą, co się dzieje w ich organizmie i są w stanie temu zapobiec, dlatego że ważne jest tutaj to, że tu trzeba trochę manewrować, że jeśli ktoś bierze leki antydepresyjne, to musi wyczuć ten moment, kiedy to już przestaje być potrzebne. To samo z lekami, które mają regulować manię, stany maniakalne, że tutaj trzeba rzeczywiście być bardzo uważnym na to, co się dzieje z nami, w naszym ciele, w naszym umyśle. No i osoby, które żyją właśnie z tą chorobą, no uczą się tego i są w stanie dzięki samoobserwacji się temu przyglądać i reagować.
11: Uczą się też rodziny, prawda, obserwować i też kontrolować te stany, tak?
10: Tak, rodziny tutaj też mają bardzo istotne znaczenie, bo no, często po pierwszym takim epizodzie maniakalnym czy depresyjnym zaczynają właśnie być bardziej uważne na to, co się dzieje z ich bliskim, no i zwracać uwagę na ich stan. I to jest też bardzo ważne, żeby ktoś z zewnątrz był i mógł powiedzieć, że tak, no widzę, że coś się dzieje, być może się rozkręcasz. I oczywiście dobrze by było to robić w jakoś delikatny sposób, natomiast no, ważne też jest to, że jest ktoś, jest jakieś lustro, które może nam tutaj opowiedzieć i zatrzymać nas w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, coś się dzieje, nie, przestajemy spać, no i zaczynamy się rozkręcać.
11: Czyli najważniejsze w tej chorobie jest, żeby ją po prostu rozpoznać, tak? Żeby wiedzieć, w którym momencie działać.
10: Tak, najważniejsze jest, żeby rozpoznać, dlatego że często jest tak, że pacjent idzie do lekarza dopiero wtedy, kiedy ma depresję na przykład, czyli czuje, że nie ma na nic siły, czuje, że nie daje sobie rady z codzienną rzeczywistością i jeśli lekarz nie rozpozna tego, że to jest choroba afektywna dwubiegunowa, no przepisze leki na depresję i ta osoba będzie brała te leki na depresję, natomiast no, w pewnym momencie może być tak, że te leki na depresję już przestaną być potrzebne, a trzeba będzie zmienić, bo pojawi się stan przeciwny. Więc ważne jest przede wszystkim rozpoznanie tego, z czym mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia właśnie z epizodem depresji na przykład, czy mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową i za chwilę nastąpi taka zmiana. Bo często pacjenci nie idą w manii do lekarza, rzadko właściwie to się dzieje, raczej idą w depresji. Więc ważne jest, żeby dobrze zdiagnozować, z czym mamy do czynienia.
12: To jest w ogóle grupa chorób, grupa zaburzeń psychicznych, które polegają na zmiennym takim stanie od stanów depresyjnych poprzez tak zwane hipomanie czy manie, czyli od stanów, kiedy ten nasz nastrój, napęd są zdecydowanie poniżej normy, do takich stanów zdecydowanie wzmożonego nastroju, wręcz euforycznego, kiedy mamy zbyt dużo energii, nadmiar nieadekwatnie do nas, łącznie nawet z pojawieniem się objawów takich psychotycznych, przykładowo urojeń prześladowczych. Charakterystyczne jest to, że te dwa stany ze sobą się przeplatają, można powiedzieć, tak? Czyli żeby w ogóle rozpoznać tą chorobę, to muszą wystąpić w ciągu życia epizody odpowiadające hipomanii lub manii oraz epizody depresji. Jeśli ktoś sam przychodzi z rozpoznaniem albo z podejrzeniem choroby dwubiegunowej, to rzadko przychodzi w tym takim stanie wzmożonego nastroju. Te osoby, szczególnie w stanach hipomanii, raczej nie widzą problemu, raczej są zadowolone z tego stanu i niechętnie szukają jakiejkolwiek pomocy. Niekiedy zauważają to ich rodzinę i wtedy przychodzą często z nimi zasięgnąć porady, czy też zweryfikować te swoje spostrzeżenia. Inna sprawa wygląda, jeśli ktoś przychodzi z objawami typowo depresyjnymi, tak? Czyli z obniżeniem nastroju i faktycznie gdzieś to się wszystko zgadza, można rozpoznać zaburzenia nastroju typu depresyjnego. W pewnym czasie okazuje się, że coś nie pasuje, często po bardzo długim czasie, bo niekiedy nawet po ponad 10 latach okazuje się, że nie jest to tak naprawdę depresja, a właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, czyli ten czas od początku pierwszych objawów do postawienia diagnozy choroby dwubiegunowej czasem jest bardzo duży, a leczenie jest zupełnie inne. Także to jest bardzo taka ważna cecha, że nie zawsze to, co odpowiada depresji, tak naprawdę jest depresją samą w sobie.
2: SK Śląsk.
3: Ponad 75 lat temu pierwszy spacerowicz pojawił się w Parku Śląskim w Chorzowie. To jeden z największych parków miejskich na świecie. Na blisko 600 hektarach, oprócz lasu, terenów zielonych, znajduje się tutaj wiele atrakcji. Od Stadionu Śląskiego po Centrum Nauki, Zoo czy też Wesołe Miasteczko. Miejsce przyciąga jak magnes. O szczegółach posłuchacie w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
7: Piotr Zieliński. Panie Piotrze, pan w Parku Śląskim pracuje jak długo?
13: No już ponad 53 lata. Zacząłem pracę w latach 70.
7: Proszę powiedzieć, pamięta pan swój pierwszy dzień pracy w Parku Śląskim? Wtedy to chyba Wojewódzki Park, prawda?
13: Tak, wtedy to był Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku imieniem generała Jerzego Ziętka. Obecnie jest to zmieniona nazwa, bo to jest Tauron Park Śląski imieniem generała Jerzego Ziętka. To jeszcze pozostało.
7: Cofamy się w czasie o 53 lata. Pojawia się pan pierwszy dzień w pracy. Pamięta pan swój pierwszy dzień w pracy?
13: Tak, ja pracowałem w takim, obecnie to się nazywa marketing, ale ja się przyjmowałem do pracy w tych czasach. Nazywało się to dział organizacji imprez i propagandy. Myśmy wszystkie wystawy, które były na parku, to też było moją zasługą. Organizowałem wszystkie trybuny robotnicze, święta 22 lipca. Wszystkie rzeczy, które kulturalne działy się w parku, to była też moja zasługa.
7: Park już wtedy miał 22 lata.
13: Tak, już wtedy park był, jakby to powiedzieć, bardzo dojrzałym. Obecnie po tylu latach, państwo, którzy odwiedzają park, zobaczą, trwa naprawa tego wszystkiego, po prostu na nowo wiele rzeczy jest robione.
7: Czy ten park kryje w sobie wiele takich ciekawostek, które pana zaintrygowały, które pan poznał przez te 53 lata?
13: To znaczy, to jest może trudne pytanie, bo ciekawostek jest na pewno dużo, ale cieszę się, że ten park dalej funkcjonuje, że cieszy się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Tak samo cieszy się dużym powodzeniem w całym naszym kraju. Wielkie inwestycje, które teraz powstają w parku, powodują to, że przyciągają coraz to więcej do nas klientów. Między innymi takim przykładem jest kąpielisko właśnie Fala, które zostało wybudowane na nowo, troszeczkę w ogóle inne, bo ja kąpieliskiem Fala kierowałem 25 lat, ale to były inne czasy. Teraz jest bardziej nowocześniej, bardziej troszeczkę jest inaczej, może jest ciut mniejsze, ale to wszystko zobaczymy, jak będzie w następnych latach.
7: No właśnie, ale kąpielisko Fala i te poprzednie, i te cieszyło się i cieszy ogromną popularnością.
13: Tak, no kąpielisko Fala, nazwijmy to stare kąpielisko Fala, miało prawie 14 hektarów. To nowe ma tylko 4 hektary. Do starego kąpieliska przychodziło nieraz w ciągu jednego dnia 8 do 10 tysięcy ludzi. Teraz mamy limit, bo po prostu, żeby nie może wchodzić tyle ludzi ze względu bezpieczeństwa.
7: Tam ciekawostką jest to, no właśnie, my mówimy kąpielisko Fala, bo tam rzeczywiście od czasu do czasu pojawia się sztuczna fala.
13: Tak, co godzinę jest puszczana sztuczna fala, zresztą tak jak na starym kąpielisku i to się bardzo cieszy dużym powodzeniem. Z tym, że oprócz tej sztucznej fali, na obiekcie nowej fali jest dużo innych atrakcji.
7: A wtedy kąpielisko Fala też było ewenementem na skalę krajową.
13: Tak, to było ewenementem na skalę krajową. Jest to przykład z wyspy Małgorzaty wzięte. I proszę pamiętać, że w tym czasie w zimie myśmy jeszcze mieli lodowisko. Także było to lodowisko Fala i kąpielisko Fala, czyli obiekt był czynny i zimą, i latem. Obecnie jest tylko czynny latem, bo zimy już po prostu nie obchodzimy, nie ma lodowiska.
7: Czy Park Śląski, jak pan tak obserwował na przestrzeni tych 53 lat, on nie słabnie, jego atrakcyjność wśród turystów, mieszkańców Śląska? Być może czasami pan z tymi ludźmi, którzy tutaj spacerują, rozmawia, albo ze swoim znajomym. Jak ludzie reagują w ogóle na Park Śląski?
13: No, reakcje są różne. Na pewno jakiś chcieliby, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Niektórzy są zadowoleni, niektórzy są niezadowoleni, wytykają pewne rzeczy, które my staramy się naprawiać i robić tak, żeby żeby było dobrze.
7: Jak nas ktoś słucha spoza Śląska, to trzeba, żeby to mógł sobie zobrazować. To jest ponad 600 hektarów powierzchni.
13: Już teraz jest mniej. Było kiedyś 600 hektarów, teraz jest ponad 500, ale to jest potężny, ogromny teren, który musi być dobrze zagospodarowany i dobrze zarządzany. Obecnie trwają remonty, na przykład przy kanale regatowym, trwa remont bulwarów przy stani. Będzie naprawiana cała aleja żyrafy, wejście z tysiąclecia na ogród zoologiczny. Także no, coś się cały czas dzieje.
7: Jeżeli chodzi o żyrafę, to jest taki, no można powiedzieć, też symbol Parku Śląskiego. On jest widoczny od ulicy Chorzowskiej, czyli od tej głównej trasy, która łączy między innymi Katowice, Bytom.
13: Tak, to widać tą teraz, z tym, że akurat Jest to zabytek, ta nasza wielka żyrafa, i obecnie jest w remoncie. Jest przeprowadzany, znaczy konserwacja i remont tej żyrafy.
7: Pan pamięta, jak ona powstawała?
13: Jak ja już przyszedłem do parku, to ona już stała. Także już, znaczy była o wiele młodsza, bo ponad 50 lat, ale już była.
7: I to od zawsze było takie miejsce spotkań ludzi?
13: Tak, tam jeszcze obok tego, obok samej żyrafy, była taka mała fontanna, przy której wiele osób z tysiąclecia spędzało czas.
7: Proszę powiedzieć, bo to śmiało można nazwać, że ten park, Park Śląski, Tauron Park Śląski, jest jednym z największych parków miejskich na świecie.
13: Tak, jest to jeden z jednych największych na świecie. W Stanach Zjednoczonych park wielki, który jest bardzo dobrze finansowany, jest o wiele mniejszy, ale ten akurat jest jednym z największych w Europie.
7: Co szczególnego pana fascynuje w Parku Śląskim? Czy ma pan jakieś swoje ulubione miejsce?
13: To znaczy, powiem tak, przez tyle lat może nie mam ulubionego miejsca, bo każde z miejsc znam bardzo dokładnie. Mógłbym po ciemku chodzić po tym parku. Znam tutaj teoretycznie każde, może drzewo nie, ale każdą alejkę. Trzeba powiedzieć, że mniej więcej jest około 50 km wszystkich razem wziętych dróżek, alejek asfaltowych i tak samo jeszcze ziemnych po prostu.
7: Park Śląski gościł jakieś znane osobowości, nie wiem, świata polityki, sportu, kultury.
13: Tak, były sadzone Bykowski, kosmonauta rosyjski, sadził u nas drzewa, była pani Tereszkowa, też kosmonautka, z takich ciekawych rzeczy. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, bo na terenie parku, naszego Parku Śląskiego, znajduje się potężny stadion, który jest znany. W tych 70-tych latach oprowadzałem też wycieczki zagraniczne po parku i Stadion Śląski cieszył się bardzo dużym powodzeniem. No, każdy go chciał zobaczyć i nadmieniam, że w tych czasach były trzy najpotężniejsze stadiony. To był Wembley, Maracana i Park Śląski. No, powiem tylko, że na Stadionie Śląskim mogło pomieścić się 120 tysięcy ludzi. Obecnie nie są takie stadiony budowane z względów bezpieczeństwa. Było 100 tysięcy miejsc siedzących i 20 tysięcy jeszcze mogło wejść na koronę, a po koronie stadionu można było jeździć samochodem.
7: On pamięta wiele też atrakcji, koncertów, wydarzeń sportowych. Pan o tym opowiadał, jak pan oprowadzał po stadionie?
13: Tak, no były mecze, poza tym żużel był. Były parady wojskowe, były pokazy gimnastyczne, no i było oczywiście piłka nożna.
7: Wyjątkowym miejscem tutaj na tej mapie jest też bez wątpienia kolejka Elka.
13: Tak, jest to kolejka Elka, która kiedyś chodziła po tak zwanym trójkącie. Obecnie dobiegają prace przy budowie trzeciego etapu kolejki, która znowu będzie chodzić po trójkącie. Jest to największa kolej nizinna.
7: No właśnie, ona kiedyś była wyłącznie krzesełkowa, dzisiaj są też gondole.
13: Tak, kiedyś nie było gondol, były tylko miejsca, były wagony, znaczy wagony, były te, jak to nazwać, siedziska, ale tylko dwuosobowe. Obecnie są cztery, no i plus jeszcze gondole do tego. Także w zimie może chodzić, no człowiek nie marznie.
7: Gdyby ktoś przyjechał tu być może z zagranicy albo po raz pierwszy na Śląsk, to jak wchodzi do Parku Śląskiego, to w zasadzie czy tu jest jakiś plan usystematyzowany? Być może od czegoś trzeba byłoby zacząć? Jakby pan zaproponował jaką wycieczkę?
13: To znaczy park był, projektanci parku, zresztą projektantem jednym był profesor Niemirski, którego ja osobiście poznałem i jeździłem do Warszawy w tych czasach. Profesor Niemirski oczywiście już nie żyje. Podzielił park jakby na dwie strefy. Na strefę tak zwaną biernego wypoczynku i czynnego wypoczynku. Wszystko to, co jest od wejścia od ulicy Chorzowskiej w stronę planetarium, powyżej wody, to jest tak zwana strefa czynnego wypoczynku. Natomiast wyżej są połacie terenów zielonych, zadrzewionych. Jest to tak zwany bierny wypoczynek, gdzie można sobie usiąść. Spokojnie, nie są tam robione żadne zawody, jakieś tam inne hałaśliwe rzeczy.
7: Bo trzeba też wspomnieć o tym, że Park Śląski, no bo my jesteśmy w zasadzie w centrum aglomeracji śląskiej, jak powstawał 75 lat temu park, to tutaj były nieużytki, tu były hałdy górnicze, tak?
13: Tak, tutaj były tak zwane bieda szyby, może nie hałdy, ale bieda szyby, gdzie i społeczeństwo w owych czasach wykopywało na płytkich powierzchniach węgiel.
7: W zasadzie zmieniło się nie do poznania.
13: No nie do poznania. Jak ktoś kiedyś by to musiałby zobaczyć stare i nowe, jest to po prostu nie do poznania.
7: Pan wspomniał o tym, bo park cały czas się rozwija, są kolejne inwestycje podejmowane, tych atrakcji jest naprawdę sporo, tu każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Tak, no stale zarząd parku stara się robić coś nowego, coś przygotowywać dla ludzi. I teraz na przykład jest, kiedyś nie było, obecnie jest wodny plac zabaw dla dzieci, który już tam funkcjonuje ze 4 czy 5 lat. Będą budowane nowe atrakcje, jak place zabaw dla dzieci, nowe, już nowocześniejsze. No i tak jak wspominałem, no wiele innych rzeczy ma powstawać, ale to wszystko kwestia inwestycji i czasu, kiedy to będzie.
7: Jest też chyba miasteczko ruchu drogowego.
13: Jest też miasteczko ruchu drogowego, zostało to odnowione, bo kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało. Także miasteczko ruchu drogowego i też są takie place, na których mogą młodzież i dzieci jeździć na deskorolkach czy rolkach.
7: To na koniec. Co by pan życzył Parkowi Śląskiemu z okazji tego, że stuknęło mu 75 lat?
13: Chciałbym życzyć Parkowi Śląskiemu następnych 75 lat. Nie jak ichne to mówią 100 lat w parku. Ja już mam z górki, prawda, także może niedługo mi braknie, będzie okej. Okay.
7: Przepraszam państwa bardzo, Darek Brombusz, Radio SK, bo widzę, że dzisiaj na kijkach często państwo tak uprawiacie sport w Parku Śląskim?
14: Tak, bardzo często. No prawie codziennie rano chodzimy.
15: Prawie codziennie 10 tysięcy kroków.
14: Staramy się.
7: Park Śląski to jest dobre miejsce na wypoczynek.
14: Bardzo, bardzo dobre. Bardzo, naprawdę mamy pięknie.
15: A tu podziwiamy te trawy, ten rejon.
14: Wycona tymi trawami, tymi kwiatami. Naprawdę mamy piękny park. I niech ludzie żałują, którzy nie chodzą.
7: Właśnie, to są takie, można śmiało powiedzieć, płuca Śląska.
14: Tak jest, tak, tak.
7: Obserwujecie państwo, bo nie wiem, jesteście tutaj sąsiadami Parku Śląskiego?
14: Tak, i mieszkamy tutaj bardzo blisko.
15: Ale w Katowicach, przy Dębowej.
7: Czy wiecie państwo, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty?
14: Tak, wiemy o tym, wiemy, tak.
7: I obserwujecie państwo, że zmienia się Park Śląski?
14: Bardzo się zmienił, bardzo się zmienił. My tu chodzimy tyle lat, że tu naprawdę różnie było już, ale w tej chwili jest przepięknie.
15: Największe zmiany widać tak w ostatnich 10 latach, 15 może, nie? Bo tak to było zaniedbane, jak to wszystko kiedyś. W tej chwili bardzo, bardzo tu się poprawiło.
14: Kolejki mamy, jeżdżą. Przecież naprawdę pięknie. Ludzie nie żałują, że nie chodzą.
7: Proszę powiedzieć, czy macie państwo jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim albo jakąś ulubioną atrakcję?
14: Tak, z atrakcji nie korzystamy specjalnie tutaj, bo tak nie chodzimy na żadne koncerty, tak chodzimy spacerować. Podziwiamy tylko to, co rośnie, przede wszystkim.
7: No bo rzeczywiście...
14: Jeziórki, tam bardzo często chodzimy.
15: Ale w tym roku też jest tak pięknie zrobiona, te klomby jednakowe, a my przeważnie idziemy tą główną aleją aż do końca i z powrotem.
7: Co można życzyć Parkowi Śląskiemu na 75 lat?
15: Dużo pieniędzy, żeby dalej
14: rozwijał się w dobrym kierunku.
7: Czy często gości pan w Parku Śląskim?
16: Często goszczę w Parku Śląskim.
7: A wie pan o tym, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty dla mieszkańców, dla turystów?
16: No nie śledziłem tego, ale być może, więc gratuluję. Bardzo dobry pomysł.
7: Co można życzyć na te 75 lat?
16: No dalszego rozwoju, a najchętniej poszerzenia areału.
7: A proszę powiedzieć, jak ocenia pan w ogóle Park Śląski? To dobre miejsce w aglomeracji śląskiej?
16: To jest bardzo dobre miejsce. Ja życzyłbym wszystkim mniejszym i większym aglomeracjom takiego miejsca jak Park Śląski.
7: Podobno to jest jeden z największych parków miejskich na świecie. Większy niż Central Park.
16: To nie wiem. 700 hektarów podobno, tak?
7: A jest jakieś wyjątkowe miejsce, które no, najbardziej pan sobie upatrzył albo lubi pan odpoczywać?
16: No nie wiem, to ja to wybieram różne miejsca. Mi się wydaje, że tutaj... W różnych miejscach jest bardzo fajnie. Każdy ma jakiś swój charakterystyczny, ciekawy, coś ciekawego do zaoferowania.
7: Ale często pan spaceruje, czy jakieś aktywności sportowe?
16: No ja niestety nie jestem aktywny, tylko spacer.
7: A proszę powiedzieć, na jakieś imprezy pan przychodzi do Parku Śląskiego?
16: Owszem, no byłem ostatnio na tym pikniku naukowym, tak?
7: Planetarium.
16: Planetarium.
7: A Stadion Śląski albo...
16: Też bardzo chętnie.

0: atrakcyjniejsze.
1: Z góry można poobserwować, co jest w parku.
0: Tak.
1: A obserwuje pan, że ten park się rozwija?
0: Znaczy owszem, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o zagospodarowanie, o rośliny, i takie, no miejsce też do spędzania czasu. Jest coraz to bardziej ciekawe, coraz bardziej przyjazne dla ludzi, którzy odwiedzają park.
1: Śląski, czy Park Śląski to jest dobre miejsce, żeby spacerować z psem?
2: Myślę, że tak.
1: Co jest takiego wyjątkowego w Parku Śląskim?
2: Jest duża przestrzeń i można to tak rozłożyć, żeby spotkać jak najmniej pupili innych osób.
1: A proszę powiedzieć, ma pani jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim?
2: Wie pan co, ten obszar właśnie tutaj, pola marsowe i w stronę Planetarium Śląskiego. Kolejnych 75, a nawet...
3: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. W poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
4: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
3: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
5: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debolaś pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą, kobiety czy mężczyźni. Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
2: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
3: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
7: Spokojnie, bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
6: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
7: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
6: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
8: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto?
9: Jak najczęściej!
10: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
9: Kumulacja, rewelacja.
10: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
11: Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
13: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
14: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
6: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła?
7: Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
11: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
12: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
13: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
12: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański. Autoryzowany dealer Hyundai.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć. Ma wielkie święto architektury.

0: i przyszłością śląskich miast.
1: Chcemy, żeby to stało się przestrzenią spotkań, debat, wystaw, warsztatów. Zapraszamy na spacery niezwykle interesujące.
0: Mówiła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.

0: się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
1: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
2: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
1: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A, no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zajdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazda. Gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
18: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
17: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
18: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
19: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Szoj. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
22: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
23: I po reklamie.

0: Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Radio SK. Zostańcie z SK po 11:00, gram wam nowość o Sanach.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
6: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do Ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w Amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w Amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają Marszałek Województwa Śląskiego, Burmistrz Miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
7: Oferta na start w Opel MN Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MN Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mncars.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w Twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia.

0: Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
1: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
0: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duquartem 2-6, 6-3, 6-3.
2: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tavares, hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama. Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła?
9: Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center. Katowice Roździeńskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
17: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
8: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po bretońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
19: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
25: Śląsk na czasie.
26: To już dziś. Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Planszówki w Spodku, dwudniowy festiwal i targi gier planszowych właśnie ruszyły w Katowicach. To jedno z największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych rozrywce bez prądu. A ze względu na swój rozmach, obecnie festiwal zajmuje nie tylko cały Spodek, ale także dużą część sąsiadującego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Na miejscu czekają na Was promocje i wyprzedaże, olbrzymi games room na płycie Spodka i ponad 700 planszówek do wyboru.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
27: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban.

0: Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
2: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września. Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń. Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
13: I po reklamie.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. Age i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: No, zwykle pijemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowej, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
17: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
23: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
26: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
25: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
0: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Viola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Viola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: Hej SK, i kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
6: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry, zapraszamy na wielką scenę.
5: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
13: Kumulacja rewelacja.
14: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
16: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
17: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
16: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
17: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
18: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
19: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
20: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Panie, przełącz pan radio. Dokładnie. Weź to dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Nie mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
12: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne w Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie i Stebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Szoj. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnów, cześć. Witam się z wami ponownie w sobotnie popołudnie. Co powiecie na tyski Oktoberfest w saunach książęcych? Impreza w Wodnym Parku w Tychach już 25 września. Start o godzinie 20. To będzie niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. O szczegółach już teraz możecie przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Wodnego Parku w Tychach. Zaglądajcie śmiało.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: Agata Kruściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
0: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
18: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota ze Ską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
14: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Zapraszamy do salonu Jetour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
18: I po reklamie.

Armin van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do Ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w Amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w Amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają Marszałek Województwa Śląskiego, Burmistrz Miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
5: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem Mbanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. I 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: To Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatov i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła?
5: Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września. Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
6: Mieszkasz w Katowicach? Masz realny wpływ na to, co powstanie w twojej okolicy. Plac zabaw, więcej zieleni, monitoring czy wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy Katowic zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Budżet obywatelski 2026 to prawie 20 milionów złotych na pomysły mieszkańców. Sprawdź projekty i zagłosuj do 23 września na bo.katowice.eu. Budżet obywatelski w Katowicach. Twój głos zmienia miasto. Do głosowania zachęca prezydent Katowic Marcin Krupa.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I jak się sprawdził nowy Changan?
10: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
11: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
12: Zapraszamy do salonu Changan Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. Rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. Rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5, 9, 31.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Kochasz rajd of emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w Amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajd of emocje w Ustroniu, Skoczowej, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w Amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku-Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
17: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy sobotnie popołudnie, a to oznacza, że w Spodku w Katowicach odbywają się planszówki. To dwudniowy festiwal i targi gier planszowych. Na uczestników czekają wydawcy gier z całej Polski, prezentacje nowości wydawniczych, promocje i wyprzedaże, olbrzymi games room na płycie Spodka i ponad 700 planszówek do wyboru w dwóch wypożyczalniach, ogólnej i rodzinnej. Bilety możecie zakupić stacjonarnie. Imprezy poleca Radio SK.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
0: muzyką się żyje.
5: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
15: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Powstało już kilka utworów.
15: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
17: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyło.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback y How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
14: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesce. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Vesce lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
4: SK Live Remix.
3: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
4: W nocy z soboty na niedzielę o północy.
3: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
4: I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Jesteś gotowy, by zmierzyć się z nową wizją zła? Świat Resident Evil powraca na wielki ekran w zupełnie nowej odsłonie. W kinach od 18 września.
8: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Nie chowaj motocykla do garażu. Sezon jeszcze trwa. W Yamaha Wawrosz znajdziesz motocykle i skutery Yamaha. Kłady, skutery wodne, silniki zaburtowe, profesjonalny serwis, części, akcesoria, odzież Dainese oraz kaski AGV i Shoei. Odwiedź nas w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 214 lub w Bielsku Białej przy Warszawskiej 158. Yamaha Wawrosz. Wykorzystaj sezon do końca.
14: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
15: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
0: Morozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
18: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
19: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
18: Absolutnie. Jest cudownie.
0: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje dziesięciolecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All the Things She Said. Teraz te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: To Tove Lo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Tove Lo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Tove Lo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne w Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowej, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
13: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
12: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bytom, Chorzowska 86, S1 Center, Katowice Rozdzińskiego 191. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
17: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: don't scare me.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 5931.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki. Podwójna frajda.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
5: Śląsk na czasie.
2: Cześć, tu Natalia Czarnuk. Ruszyła Juromania. Największe święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej odbywać się będzie do 20 września na Zamku Ogrodzieniec. Nie lada gratka dla miłośników historii, mówi Anna Musielska.
9: Będą mogli się wcielić w postaci zmienionych epok, mieć do wyboru suknie, wszelkiego rodzaju nakrycia głowy.
2: Wiele atrakcji czeka na Was, tak jak powiedziałam, na Zamku Ogrodzieniec, ale Juromania odbywa się w 50 lokalizacjach na terenie całego Śląska.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
10: Muzyką się żyje.
13: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
3: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
0: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to. Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
13: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
1: Impreska.
19: Impreska.
1: Impreska.
19: Eska.
13: Dwie i pół minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margareti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Jak wygląda jedna z największych baz autobusowych od środka? Co kryje się za bramą zajezdni i jak wygląda miejsce, z którego każdego dnia wyjeżdżają miejskie autobusy? Zajrzyj za kulisy PKM Katowice i zobacz miejsca na co dzień niedostępne dla pasażerów. Czekają przejazdy zabytkowymi autobusami, zwiedzanie zaplecza i wiele innych atrakcji. Niedziela, 27 września od 11 do 16. Zajezdnia przy ulicy Mickiewicza 59. Dzień otwarty PKM Katowice. Zobacz, co dzieje się po drugiej stronie rozkładu jazdy.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 4 drużyny, 3 mecze, 1 trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energatrefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
18: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
19: Co czujesz?
18: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
19: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
18: ja
19: szybko.
18: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
19: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
18: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
17: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was. Impreska. 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie m.in. Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
9: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
8: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
10: Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do Ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowie, Istebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
11: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka, na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Merkur Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Merkur na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Merkur Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: Oferta na start w Opel MM Cars. Szukasz nowoczesnego miejskiego samochodu w świetnej cenie? Teraz Opel Corsa może być twój już od 68 900 zł brutto. Do tego wyjątkowe ubezpieczenie za jedyne 1% wartości samochodu oraz do 8 lat gwarancji specjalnej. Nie czekaj, skorzystaj z oferty na start i wybierz swojego nowego Opla Corsa. Zapraszamy do salonu Opel MM Cars Katowice, ulica Lotniska 81. Więcej informacji na www.mmcars.pl.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
15: Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnok, cześć, witajcie ponownie. To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów biegania. Przed nami druga edycja Tauron Biegu Nowej Energii. Wydarzenie już 26 września. Impreza ponownie połączy biegaczy, miłośników Nordic Walkingu oraz całe rodziny chcące aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali konkurencję dla dorosłych i dzieci. Uczestnicy będą mogli rywalizować w pięknej scenerii jednego z największych parków miejskich w Europie, Parku Śląskim w Chorzowie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
17: Muzyką się żyje.
18: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas raz wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
0: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
18: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
13: Impreska.
18: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Urzel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Urzel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama. Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
4: Zapraszamy do salonu Detour. Automobile Torino. Chorzów. Aleja Wojska Polskiego 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
7: I po reklamie.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrawić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Reklama.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
4: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan.
5: Zapraszamy do salonu Changan. Automobile Torino, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
7: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
12: Śląsk na czasie.
13: Super Puchar Polski w Sosnowcu tuż. Przed nami dwa dni koszykarskich emocji na start sezonu. 26 i 27 września w Arenie Sosnowiec zostanie rozegrany turniej, który będzie pierwszym akcentem nowego sezonu i okazją do walki o trofeum imienia Adama Wójcika. Mówi Łukasz Koszarek, prezes Polskiej Ligi Koszykówki.
14: Zachęcam wszystkich kibiców, żeby przyszli do Areny Sosnowiec, przekonali się, kto w pierwszym etapie sezonu wygląda najlepiej.
13: A o zwycięstwo powalczą m.in. Legia Warszawa czy Energa Trefl Sopot.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza 11 listopada 31.
15: Muzyką się żyje.
16: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
17: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
18: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się,
18: że ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z najbardziej, największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is, no, is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
19: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
16: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają. No i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radio SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radio SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną o, para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello. Radio
2: SK. Reklama. Kochasz rajdowe emocje? Ten weekend należy do ciebie. 70. rajd Wisły już 18 i 19 września. W piątek o 15 startujemy w Amfiteatrze w Wiśle. Po ceremonii rozpoczęcia widowiskowe odcinki specjalne w Wiśle i Goloszowie. W sobotę rajdowe emocje w Ustroniu, Skoczowej i Stebnej i Brennej. Atrakcje i konkursy dla kibicujących na mecie w Amfiteatrze w Wiśle. Szczegóły na www.rajd-wisły.pl. Na 70. rajd Wisły zapraszają marszałek województwa śląskiego, burmistrz miasta Wisły, sponsor główny Orlen oraz Automobil Klub Śląski. Na rajd zaprasza Radio SK.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Keira Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: I po reklamie.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Dr. Materac.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Cztery drużyny, trzy mecze, jedno trofeum. Koszykarskie emocje wracają. Już 26 i 27 września turniej koszykówki o Super Puchar Polski w Arenie Sosnowiec. W sobotę zmierzą się Legia Warszawa kontra Energa Trefl Sopot oraz Dziki Warszawa kontra Zastal Zielona Góra. A w niedzielę wielki finał o Puchar imienia Adama Wójcika. Oba sobotnie mecze w cenie jednego biletu już od 20 zł. Zamów teraz na e-bilet.pl. Do zobaczenia w Arenie Sosnowiec.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
0: James Hype.